0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Tydzień w regionie. Kurier Dolnośląski.
2: Ponad 2,5 miliona pasażerów w ciągu miesiąca. Tyle osób przewiozły w marcu pociągi kolei dolnośląskich. Liczba potwierdza rosnącą rolę kolei regionalnej jako podstawowego środka transportu dla mieszkańców Dolnego Śląska. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie konsekwentne inwestycje samorządu województwa i spółki w infrastrukturę kolejową. To w dużej mierze efekty dofinansowania funduszami unijnymi, które przez lata spływały na Dolny Śląsk, podkreśla Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Odpowiedzialny m.in. za kolej.
3: Warto zaznaczyć, że doliczając do tej kwoty środki, które udało nam się pozyskać na odbudowę linii kolejowych, pozyskujemy kwotę prawie 2,5 miliarda złotych otrzymanych właśnie na zakup i na inwestycje kolejowe. A też możemy się pochwalić tym, że w marcu udało nam się pobić ilość rekordową pasażerów przewiezioną w jednym miesiącu, jest to 2,5 miliona pasażerów. Warto się tym chwalić. Musimy też pamiętać, że dzisiaj roczna ilość pasażerów przekracza ilość pasażerów w ciągu pierwszych 10 lat funkcjonowania naszych kolei dolnośląskich, więc koleje dolnośląskie rozwijają się, służą pasażerom. Staramy się, żeby tych linii było jak najwięcej. Obecnie prowadzimy 10 inwestycji kolejowych, więc w przyszłym roku i w kolejnych latach kolejne nowe połączenia, kolejna ilość pasażerów. Tylko się tym cieszyć i chwalić. A za środki europejskie oczywiście dziękujemy, a zarządowi kolei dolnośląskich gratuluję tak wielkiej skuteczności w pozyskiwaniu środków europejskich.
2: Fundusze europejskie odegrały kluczową rolę w budowie nowoczesnego, sprawnego i dostępnego systemu transportu publicznego w regionie, który ułatwia życie i tworzy nowe możliwości dla mieszkańców nie tylko Dolnego Śląska. Mówi Joanna Sterzyńska-Lindberg, dyrektorka przedstawicielstwa regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce.
4: Fundusze europejskie zmieniają rzeczywistość. Bardzo ważne jest to, aby właśnie tak były wykorzystywane, aby przyniosły nie tylko nowoczesność i postęp, nie tylko nowe technologie i lepszą infrastrukturę, ale aby potrafiły zmienić długofalowo życie mieszkańców, aby potrafiły spowodować, że osoby z dalszych miejsc, miejsc normalnie wykluczonych, mogły przyjechać do większych ośrodków i tutaj realizować też swoje cele, wrócić i żyć tak, aby środki unijne były dla nich jak najlepsze. Widzieliśmy się kilka miesięcy temu, wtedy kiedy był to początek tej wielkiej inwestycji, ponad 600 milionów na 20 nowych składów kolejowych. W tej chwili odbieramy już 10 z nich. Jest to wielki sukces, gratuluję i jestem dumna, że reprezentuję instytucję, która pomaga władzom lokalnym, regionalnym, która pomaga operatorom regionalnym na zmienienie tej rzeczywistości na lepsze.
2: Koleje dolnośląskie zapowiadają uruchomienie wraz z grudniową korektą rozkładu jazdy połączenia kolejowego z Legnicy do Chocieboża, które znacząco ułatwi podróże z Dolnego Śląska do Berlina. Nowa trasa będzie stanowić alternatywę dla dotychczasowych połączeń ze stolicą Niemiec. To jeden z najważniejszych projektów w rozwoju naszej siatki przewozów. Jest to możliwe m.in. dzięki zakupom nowego taboru, które napędzają rozwój kolei nie tylko na Dolnym Śląsku, mówi Damian Stawikowski, prezes Kolei Dolnośląskich.
5: W zeszłym roku w październiku podpisaliśmy umowę na zakup 10 pojazdów i finansowania ze środków Unii Europejskiej z KPO. I proszę Państwa, minęło 6 miesięcy i 10 takich pięknych pojazdów jeździ już po Dolnym Śląsku i uzyskaliśmy na to 309 milionów złotych dotacji. Kolejne 10 pojazdów jest właśnie produkowanych. W czerwcu odbierzemy nasz setny pojazd, bo mamy dzisiaj ich 98. A do końca sierpnia będzie ich 108. Wszystkie sfinansowane z pieniędzy unijnych i właśnie w szczególności z KPO. Także cieszymy się i liczymy na więcej, ponieważ złożyliśmy w styczniu tego roku kolejnych 8 wniosków na kolejne 20 naszych pojazdów. Liczymy na to, że znowu uda nam się pozyskać pieniądze.
1: Kurier Dolnośląski. Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie. Kurier informacyjny Złotoryi.
1: W Złotoryi trwa przebudowa najbardziej awaryjnego odcinka sieci tranzytowej doprowadzającej wodę do miasta z Nowej Ziemi. Na czas prac zamknięta jest częściowo droga od Jerzmanic-Zdroju, co oznacza, że w najbliższych kilku tygodniach ulicą Wojska Polskiego do miasta nie wjedziemy, natomiast można nią z miasta wyjechać, mówi Paweł Kulik, burmistrz Złotoryi.
2: To jest główna magistrala Złotoryi, którą płynie woda i w poprzednim roku mieliśmy też odcięcia wody spowodowane awariami. Podjęliśmy decyzję i nasze rejonowe przedsiębiorstwo przebudowuje w pełni tę sieć, a w związku z tym będą utrudnienia w ruchu, co już dzisiaj odczuwamy, więc musimy skręcić w lewo na Jerzmanicę i przejeżdżamy drogą 3 maja. Natomiast z miasta wyjedziemy przez ulicę Wojska Polskiego, ponieważ ruch jest jednostronny. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to powinniśmy do końca czerwca tę magistralę skończyć.
1: Pozostajemy przy tematach drogowych, bo utrudnienia wkrótce również w ciągu ulicy Legnickiej.
2: Podpisaliśmy umowę na remont ulicy Legnickiej i na budowę ciągu pieszo-rowerowego, to jest kontynuacja dolnośląskiej cyklostrady. Wykonawca za chwilę będzie wchodził na plac budowy, a będziemy informować mieszkańców, jak będzie przebiegała ta organizacja ruchu. Chcielibyśmy, żeby te główne roboty przebiegały na wakacje. Czas na remont ulicy Legnickiej to jest do końca października. Jednakże chcielibyśmy, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, wybudować to szybciej. W ramach tej inwestycji, poza oświetleniem, poza chodnikami, to jest też przebudowa wiat przystankowych. To jest na razie pierwszy etap inwestycji i za chwilę będziemy chcieli ogłosić przetarg na drugi etap. To jest od ulicy Granitowej do ronda na ulicy Sprzymierzeńców, tutaj koło Galerii Handlowej. Wszystkie te roboty zakończą się w 2027 roku.
1: To teraz ważna informacja dla miłośników ewolucji na dwóch kółkach.
2: Podpisaliśmy umowę w zeszłym roku na budowę pump tracka. Wykonawca w tym tygodniu rozpoczyna kolejny etap prac związanych ze stabilizacją, ale już też z formowaniem torów. To jest długo wyczekiwana też inwestycja dla dzieci, młodzieży, ale i też dla dorosłych. Poza dwoma torami do jazdy powstanie ścianka wspinaczkowa i miejsce do odpoczynku, miejsce do spędzenia czasu z mniejszymi dziećmi, czyli plac zabaw.
1: Podczas złotoryjskiej majówki będzie się sporo u Was działo.
2: 3 maja zapraszam na świętowanie 235. rocznicy Konstytucji 3 maja. Spotykamy się o godzinie 11.15 na uroczystości pod pomnikiem niepodległości, a o godzinie 16 zapraszam na koncert muzyczny Śladami Wolności w wykonaniu zespołu instrumentalnego Karkonoskiej Filharmonii Kameralnej. Zapraszam do Złotoryi.
0: Kurier informacyjny Złotoryi. Szczegóły na stronie złotoryja.pl. Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie.
1: Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze zaprasza.
2: Zdrojowy Teatr Animacji szykuje się do premiery przedstawienia na podstawie prozy Stanisława Lema, jednego z najbardziej rozpoznawalnych twórców literatury science fiction. Dzienniki Gwiazdowe to spektakl łączący elementy humoru i absurdu z refleksją nad kondycją człowieka. Konstrukcja przedstawienia opiera się na epizodycznej formie kosmicznych podróży, w których kolejne zdarzenia i spotkania stają się punktem wyjścia do konfrontacji ludzkiej perspektywy z obcymi porządkami myślenia. Mówi Andrzej Bartnikowski, reżyser i dyrektor Zdrojowego Teatru Animacji.
3: Przygotowania zaczęły się w styczniu tak naprawdę, kiedy pierwsze projekty scenograficzne zaczęły być realizowane przez naszą pracownię plastyczną. W tej chwili mamy już dużo rzeczy zapiętych lub prawie zapiętych, ale oczywiście jest jeszcze cała masa rzeczy, które dochodzą, jak to podczas realizacji. Dużo tych plastycznych rzeczy, bo mamy tutaj i formy lalkowe, i kostiumy, które są formami. Mamy 9 aktorów na scenie, ale tych postaci samych, tak jak ostatnio policzyłem, to jest około 30 w tym spektaklu, także jest co robić, będzie się działo, no i wszyscy wchodzimy w taki najwyższy stan gotowości, odpalamy, tak jak ja to nazywam, tryb turbo.
2: Zapowiada się to dosłownie kosmiczne widowisko.
3: Kosmiczne widowisko, gdzie zobaczymy lewitujący klucz, lewitującą wołowinę, gdzie zobaczymy obce cywilizacje, ale też różne takie swojsko wyglądające rzeczy, jak na przykład pielgrzymka, która w momencie chodzi do statku kosmicznego.
2: Sporo będzie się działo na waszej scenie, ale ważne pytanie, czy to jest spektakl przeznaczony dla każdego widza?
3: Myślimy o nim jako o spektaklu dla młodzieży i dla dorosłych. Podejrzewam, że jak przyjdą rodzice z dzieciakami, to dzieciaki nie będą się nudzić, bo to będzie atrakcyjne i w formie wizualnej, i myślę w tym aspekcie muzycznym. Natomiast zdecydowanie, żeby wychwycić te treści, które tutaj za Lemem staramy się przemycać, które są już takimi treściami tak naprawdę filozoficznymi, to myślę, że już tak trzeba być co najmniej nastolatkiem.
2: Premiera sztuki pod tytułem Dzienniki Gwiazdowe na podstawie prozy Stanisława Lema w reżyserii Andrzeja Bartnikowskiego zaplanowana jest na 9 maja. Natomiast wieczór premierowy dla publiczności odbędzie się 10 maja o godzinie 19. Panie dyrektorze, czy w planach są już kolejne nowe przedstawienia?
3: Tak, oczywiście. Ja myślę, że będę o tym mówił przy okazji otwarcia nowego sezonu, bo jeśli chodzi o ten sezon, to ostatnią naszą premierą będą właśnie Dzienniki Gwiazdowe Lema. Potem jeszcze będziemy premierować taki spektakl młodzieżowy, zrobiony przez grupę młodzieżową działającą przy teatrze, która nazywa się Animakcje. To jest grupa prowadzona przez Agę Eismont, naszą aktorkę, która ten spektakl wyreżyseruje. Tekst do tego spektaklu napisała Kasia Matwiejczuk, w pełni profesjonalna, rozpoznawalna dramatopisarka, i to jest takie nowum, jeśli chodzi o funkcjonowanie tej grupy. Ten tekst został konkretnie napisany na konkretne osoby. Kasia Matwiejczuk odbywała spotkania z nimi, oni opowiadali, dostawali różne zadania, na przykład, żeby opowiedzieć o swoich marzeniach, o tym, co ich najbardziej gniecie. I na podstawie tego został napisany tekst konkretnie, jakby właśnie pod te osoby, które pojawią się na scenie, co myślę jest bardzo ciekawe. No i też jestem ciekaw, jak to zostanie odebrane, jaki będzie odzew, jak to zafunkcjonuje na naszej scenie. Planujemy ze 2-3 razy to zagrać, ale jeżeli się okaże, że jest więcej chętnych do obejrzenia tego spektaklu, to na pewno będziemy powiększać tę ilość grania. No i latem teatr będzie realizował projekt, który wygrał w Jeleniogórskim Budżecie Obywatelskim, czyli Kino Letnie pod Chmurką. Także praktycznie całe lato teatr będzie czynny, będziemy realizowali właśnie te filmy, będziemy przygotowywali imprezy dla mieszkańców Cieplic, dla ludzi, którzy przyjeżdżają do Cieplic.
1: Sponsorem programu był Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze. Szczegóły na stronie teatr.jgora.pl.
0: Tydzień w regionie. Słuchasz muzyki.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Z Muzycznym Radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z Muzycznym Radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
2: Dzień dobry, witajcie. Zapraszam na wspólną wędrówkę, tym razem wysokim grzbietem. Jedną z ciekawszych tras turystycznych według wielu turystów w polskiej części Sudetów i w ogóle specjalistów w tych tematach jest szlak wiodący najwyższym i najdłuższym grzbietem gór izerskich. Większa jego część oznaczona jest kolorem czerwonym, ale by trasa grzbietem w pełni objęła jego długość, trzeba również uwzględnić odcinki szlaków w innych kolorach. Głównym, czy jednym z głównych walorów turystycznych tego traktu prowadzącego wysokim grzbietem jest duża widowiskowość, duża malowniczość, możliwość podziwiania dalekich panoramów. Oczywiście w pogodne dni. Z wielu odcinków trasy, szczególnie z najwyższych partii grzbietu, istnieje możliwość śledzenia panoramy całego masywu Karkonoszy. Przeważająca część szlaku biegnącego grzbietem wznosi się na wysokość ponad 1000 metrów nad poziomem morza. I co bardzo ważne, jest to trasa bardzo przyjazna, nawet dla niewprawionych osób, ponieważ nie ma ona dużych przewyższeń. 1000 metrów daje to już poczucie prawdziwie górskiej wędrówki, a namęczyć aż tak bardzo się nie trzeba. Ruch turystyczny jeszcze do niedawna nie był tu wcale taki duży, ale ostatnio to z tym ruchem wszystko się zmieniło, więc i tu, zwłaszcza w weekendy, tłumy na przykład na rozdrożu izerskim, gdzie nawet nie ma gdzie zaparkować po jednej czy po drugiej stronie drogi auta, bo tak jest dużo turystów. No w sumie i dobrze. Szlak prowadzący wysokim grzbietem jest również interesujący pod względem geologicznym i geomorfologicznym. Poczynając od wschodniego krańca grzbietu, skąd też najlepiej jest zacząć wędrówkę. Pierwszą wyraźną grupą skalną, bardzo charakterystyczną, są zbójeckie skały. Skałki te sięgające do 12 metrów wysokości zbudowane są z hornfelsów, bardzo popularnych. Z tego gatunku skały zbudowanych jest wiele następnych grup zlokalizowanych na pierwszym odcinku trasy, czyli wzdłuż takiej dość wąskiej ścieżki sięgającej aż do izerskich garbów. Są to kolejno usytuowane przy m.in. zakręcie śmierci w pobliżu Czarnej Kopy skałki na wysokim kamieniu oraz w obrębie zwaliska. Obecność hornfelsu w tej części wysokiego grzbietu dowodzi tego, że geologicznie strefa ta stanowi pas kontaktu pomiędzy granitową intruzją magmy, z której to głównie zbudowane są karkonosze, a skałkami metamorficznymi, przeobrażonymi pod wpływem oddziaływania tejże intruzji magmowej. Hornfelsy należą do skał często spotykanych w przyrodzie, no i bardzo dobrze, bo możemy podziwiać m.in. te skałki. Odporność hornfelsów na procesy niszczące jest zapewne w znacznym stopniu odpowiedzialna za dużą wyrazistość wschodniej części wysokiego grzbietu w krajobrazie gór izerskich. Nie jest to jednak główna przyczyna wyraźnego wyodrębnienia tegoż wysokiego grzbietu w morfologii terenu. Za taką bowiem uważa się ruchy tektoniczne, które nie tylko wypiętrzały pasma wysokiego grzbietu gór izerskich, ale i sąsiednie, równolegle się układające pasmo grzbietu kamienickiego. To niższe, ale też bardzo ciekawe. Z tejże przyczyny powstało oddzielające je od siebie oba te pasma obniżenie, którego dnem w zachodniej części płynie Kwisa, a we wschodniej Mała Kamienica. No i między tymi grzbietami prowadzi droga, tak najogólniej mówiąc, między Szklarską Porębą a Świeradowem Zdrój. Wysoki grzbiet jest, podsumowując, pasmem zrębowym, podobnie jak sąsiedni grzbiet kamienicki. Natomiast znajdujące się pomiędzy nimi obniżenie z Doliną Kwisy i Małej Kamienicy jest rowem tektonicznym. Skałki hornfelsowe występujące w obrębie wysokiego grzbietu nie należą do wysokich, jednymi z wyższych są położone na wschodnim krańcu pasma zbójeckie skały. Wysokość ich ścianek dochodzi do około 12 metrów. Nawet tą grupą skał od czasu do czasu interesują się wspinacze. Tutaj ubezpieczono stałe punkty asekuracyjne kilku skalnych dróg. Najatrakcyjniejszą jednak hornfelsową skałą wspinaczkową we wschodnim rejonie wysokiego grzbietu jest skała Teściowej. Usytuowana jest ona jednak dużo niżej głównej grani grzbietowej, w pobliżu drogi prowadzącej do zakrętu śmierci.

Wędrujący wysokim grzbietem turyści mogą nie zdawać sobie sprawy, że zarośnięty już raczej dzisiaj teren zbójeckich skał był dawniej atrakcyjnym punktem widokowym i miejscem chętnie odwiedzanym tutaj przez turystów. W czasach przedwojennych zbudowano tu nawet, uwaga, gospodę oraz postawiono wieżę widokową. Ówcześni niemieccy gospodarze tych ziem uczcili to miejsce pamięcią feldmarszałka Helmuta Moltkego, który zasłużył się sprawną strategią w wojnach z Austrią i Francją. W 1896 roku wzniesiono mu pod skałami niewielki pomnik, który przetrwał wprawdzie do dziś, no ale jest w stanie naprawdę bardzo, bardzo zniszczonym i trudno go nawet znaleźć. Na cześć feldmarszałka jego imieniem nazwano również znajdującą się tu grupę skał. Twarde, hornfelsowe skały tworzą dwa wyraźniejsze i zarazem najwyższe wierzchołki wschodniej części wysokiego grzbietu. Pierwszym z nich jest Wysoki Kamień, ten najbardziej znany, najbardziej charakterystyczny, miejsce niezwykle popularne wśród turystów przybywających tu tylko nie ze Szklarskiej Poręby. Jest tutaj ich schronisko, wybudowano także ostatnio kamienną wieżę widokową. No widoki stąd są pyszne na Karkonosze i nie tylko. To właśnie dzięki hornfelsom Wysoki Kamień stanowi okazałe zaostrzone zwieńczenie tej części grzbietu. Szczyt ten o wysokości 1058 metrów nad poziomem morza, mimo niewielkiej wysokości względnej ponad poziomem grzbietu, jest dobrze zauważalny z sąsiedniego pasma i doskonale widoczny z wielu miejsc Kotliny Jeleniogórskiej i nie tylko, no bo także widoczny jest m.in. z Karkonoszy. Następnym wyraźnym hornfelsowym zwieńczeniem grzbietu jest Zwalisko, 1047 metrów nad poziomem morza, na którym porozrzucane są kilkumetrowe ostańcowe formy skałek. Wierzchołek ten jest ciekawy zarówno ze względów geomorfologicznych, jak i krajobrazowych, gdyż roztacza się z niego rozległa panorama bliskiej i dalszej okolicy. Na zachód od Zwaliska zarówno geologia, jak i krajobraz ulegają diametralnej zmianie. Szlak wkracza teraz w teren kopulastego wzniesienia o nazwie Izerskie Garby. Jego obszarem przebiega żyła kwarcowa, którego złoża były pozyskiwane na północnych stokach. Olbrzymie wyrobisko znajduje się na wysokości 1080 metrów nad poziomem morza. Jest to najwyżej położona kopalnia w Polsce. Mówimy oczywiście o kopalni Stanisław. Szlak omija wprawdzie tereny nieeksploatowanego obecnie kamieniołomu, ale tu i ówdzie oczywiście można sobie podejść, tylko ostrożnie. Można obejrzeć różne tutaj z bliska okazałe twory antropogeniczne. Widok znad krawędzi tego kamieniołomu robi piorunujące wrażenie. Praktycznie w sumie od wielu już lat prace na terenie wyrobiska ustały mniej lub bardziej całkowicie. Mimo że kilkudziesięciometrowe urwiska są wyłącznie dziełem człowieka, po usunięciu stąd maszyn na powrót stają się troszkę częścią natury. No, ostateczna kwestia losów terenu dawnej kopalni kwarcu Stanisław wciąż jest niewyjaśniona. Przypominam tylko. Dalszy przebieg drogi wysokim grzbietem wprowadzi w kierunku najwyższego szczytu Gór Izerskich, Wysokiej Kopy, 1126 metrów nad poziomem morza. Czerwony szlak omija jednak sam wierzchołek i chcąc go zdobyć, należy odszukać go samemu. Nie zawsze jest to łatwe lub do niedawna nie było, chociaż ostatnio jest tam mocno ścieżka wydeptana. Są takie kierunkowskazy na drzewach lub też umiejscowienie jest tego szczytu w ten sposób zaznaczone, bo on jest taki bardzo kopulasty, jest bardzo taki rozpłaszczony, nie jest jakąś charakterystyczną dominantą w krajobrazie grzbietu tego wysokiego. Na Wysoką Kopę nie prowadzi znakowany żaden szlak turystyczny, ale wariantów wejścia nie brakuje. Jest ich kilka. Zielonym, niebieskim, czerwonym szlakiem na przykład z Jakuszyc przez rozdroże pod Cichą Równią. Można dojść także tutaj niebieskim, zielonym i czerwonym ze Szklarskiej Poręby przez rozdroże pod Zwaliskiem. Niebieskim i czerwonym ze Świeradowa przez Polanę Izerską i rozdroże pod Kopą. Niebieskim, zielonym i czerwonym szlakiem także ze Świeradowa oczywiście przez Polanę Izerską oraz Dziczy Jar. A także żółtym, no i wciąż czerwonym z rozdroża przez rozdroże pod Kopą oraz Sine Skałki. A także zielonym, niebieskim i czerwonym szlakiem rozdroża Izerskiego przez Zwalisko, no i rozdroże pod Izerskimi Garbami, gdzie jesteśmy. Kopalnia Stanisław, najwyżej położony kamieniołom w Polsce, przypomnę, zlokalizowany na wysokości od 1050 do 1080 metrów nad poziomem morza. No tutaj rozpościerają się, jeszcze raz o tym wspomnę, fantastyczne widoki z terenów tej kopalni, niemalże otwarte na cztery strony świata. Wspiąć się najlepiej jest na Izerskie Garby, które są najwyższym punktem na terenie kamieniołomu, no i panorama obejmuje na przykład Wysoki Kamień, Śnieżkę, Śnieżne Kotły, Szrynicę, Kamiennik oraz oczywiście Wysoką Kopę. Wędrówkę wysokim grzbietem warto, można zakończyć na przykład na Smreku, gdzie znajduje się wieża widokowa, z której roztaczają się pyszne widoki także na wschodnią, dalszą część, już poza naszą granicą głównego
Górnego Grzbietu Izerskiego, Gór Izerskich, czyli na czeską stronę, ale nie tylko. No to tyle o tej wędrówce. Janusz Krajewski, archiwalny numer miesięcznika Sudety z 2012 roku.

kolejne niezwykle ciekawe miejsce w Sudetach, choć położone poza granicą, ale tak minimalnie. Mówimy o wulkanicznym najwyższym szczycie naszego ulubionego pasma. Zdobyć w naszym kraju wulkaniczny szczyt, którego wysokość przekraczałaby 1000 metrów, jest rzeczą niemożliwą. Nie ma po prostu takiej wysokiej góry, która zbudowana byłaby z zastygłej lawy, ale wystarczy jednak oddalić się o niespełna kilometr od granicy państwa, by osiągnąć wierzchołek bazaltowego tysięcznika. Jest to możliwe po przekroczeniu rzeki Izery w pobliżu osady Orle, oczywiście także w górach izerskich. Znajdujący się na czeskim terytorium szczyt Bukowiec, bo o nim mowa, czyli Bukowec w języku naszych przyjaciół, ma bardzo charakterystyczny kształt ściętego stożka. Góra ta niewątpliwie stanowi wyraźny ślad neogeńskiej aktywności wulkanicznej, która miała tu miejsce grubo około 20 milionów lat temu. Wierzchołek Bukowca liczy sobie 1005 metrów nad poziomem morza i jest najwyższym wulkanicznym szczytem całych Sudetów. Byłby on może najwyższym wulkanem Europy Środkowej, ale przewyższa go o 110 metrów szczyt Szpiczaka, znajdującego się w Rudawach. Również jest to na terytorium czeskim. Rudawy są pasmem górskim tworzącym długi na

0: wulkanicznych na terenie Rudaw przyczyniła się do powstawania tu wielu złóż surowców metalicznych. Stąd też bierze się czeska nazwa tego pasma, czyli Góry Kruszcowe, Kruszne Chory. Bukowiec, mimo kształtu typowego dla wulkanu stożkowego, nie jest jednak wiernym obrazem występującego tu pierwotnie wulkanu. Obecna góra to jedynie fragment komina wulkanicznego, czyli przewodu ukrytego w głębi stożka, którym lawa przedostawała się na zewnątrz. Właśnie ta część wulkanu jest zazwyczaj jego najtrwalszą częścią i najdłużej zachowuje się w morfologii terenu. Forma ta nazywana jest nekiem i tworzy zawsze wyjątkowo wyrazisty element w przestrzeni naturalnego krajobrazu. Przykłady neków z terenu sudeckiego Pogórza są już dość znane, są opisywane. Należą do nich m.in. Czartowska Skała, Ostrzyca Proboszczowicka czy też Wilcza Góra. Na szczyt Bukowca, w ogóle do Jizerki, będąc po polskiej stronie, zawsze warto się wybrać. Nie zawsze było to proste i łatwe, to dojście na Bukowiec od naszej strony. Nie lada problemem oczywiście było w czasach PRL-u, w przygranicznej strefie gór izerskich. Po polskiej stronie ruch turystycznie praktycznie ustał. W położonej niespełna 2 km od Bukowca osadzie Orle po II wojnie światowej powstała strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza. Od tej pory obecność turystów w tej okolicy stała się niemile widziana. Rzeka Izera, zamiast cieszyć oko miłośników przyrody swym urokliwym widokiem, meandrami, stała się jedynie silnie strzeżonym pasem granicznym. Zabytkowy most łączący niegdyś drogi z Orla i Izerski stał od tej pory nieużyteczny. Odgrodzony zasiekami nawet, zaczął popadać swego czasu w ruinę. Najgorszy moment przyszedł dla tego obiektu na początku lat 80. XX wieku. To właśnie wtedy, w ramach jeszcze lepszego uszczelnienia granicy pomiędzy przyjaznymi państwami bloku wschodniego, dokonano barbarzyńskiego aktu wysadzenia mostu. W ten smutny sposób zniknęła jedna z pierwszych żelbetowych konstrukcji powstałych w ogóle na Dolnym Śląsku. Oczywiście pretekstem do tego był niby zły stan tejże budowli. Historyczny most zasługiwał bez wątpienia na miano zabytku techniki, lecz niestety nie doczekał tej godnej dla siebie chwili. To wszystko jest na szczęście za nami. Po upadku komunizmu w przygranicznej strefie gór izerskich zaczęła się wytwarzać nowa, bardziej przyjazna dla turystów. Aura rzeka Izera przestała być groźnym, zmilitaryzowanym pasmem granicznym. Zamiast dzielić, zaczęła znów łączyć. Ukonorowaniem tego faktu było odbudowanie mostu w miejscu dawnej przeprawy przez Izerę. Obecnie, gdy w obrębie państw Unii swobodnie i bez strachu możemy przekraczać jeszcze póki co granice i miejmy nadzieję, że tak zostanie na zawsze, jedyną trudnością w osiągnięciu szczytu Bukowca może być tylko stromizna jego stoków. System dobrze oznakowanych szlaków oraz drewnianych kładek poprowadzonych przez Izerę i wpadającą do niej Izerkę umożliwia prawnemu turyście dojście z osady Orle na wierzchołek Bukowca nawet w ciągu godziny. Nagrodą za tam małe trudy jest rozległy widok na całe prawie góry izerskie. Niestety porastający las coraz bardziej ogranicza zasięg widoczności z tego szczytu, ale gdzieniegdzie jeszcze spokojnie można podziwiać w przecinkach i nie tylko widoki z Bukowca, a Izerka, czyli niegdyś Klein Izer, odpowiednik Gross Izer po naszej stronie, po której już nie ma śladu, no jedynie jest z jednej strony tu Orle, z drugiej strony został budynek bardzo znanego izerskiego schroniska, dawna szkoła w Gross Izer. U nas tych budynków nie ma dużo po tej bardzo dużej niegdyś wsi, ale Izerka, Klein Izer, no to jest zupełnie co innego. Będąc tam, możemy sobie wyobrazić, jak cudownie mogłaby obecnie wyglądać po naszej stronie wielka Izera. Tyle, Janusz Krajewski, także archiwalny numer miesięcznika Sudety. Arek Wodarski, dziękuję. Udanego weekendu, do usłyszenia.
1: Z muzycznym radiem Na Szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem Na Szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
2: Słuchasz muzycznego radia.

Kolejny dzień pięknej, słonecznej, wiosennej majówki, w kolejny świąteczny dzień, w święto Konstytucji 3 maja w niedzielny poranek. Słuchacie Muzycznego Radia 4 minuty po godzinie 7. Skoro niedziela, skoro kilka minut po 7, to oznacza spokojniejsze granie, muzyczne relaksy, które potrwa do godziny 8. Zbyszek Deka, dzień dobry, witam.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.

0: Running Up the Hill, Kate Bush w Muzycznym Radiu w niedzielny świąteczny poranek. Jest 7:18.
1: Muzyczne Radio na wiosnę.
0: Dziś urodziny, 39. urodziny obchodzi brytyjski artysta Michael Kiwanuka, którego rodzice pochodzą z Ugandy. Love and Hate w Muzycznym Radiu.

Urodziny Michaela Kina, Łuki Muzyczne Radio, 7.25, dzisiaj świąteczny dzień, dzisiaj święto Konstytucji 3 maja, ale to także Światowy Dzień Wolności Prasy, dzień bez komputera i dzień słońca, którego dzisiaj nie zabraknie. O słonecznych zapowiedziach na słoneczną, na świąteczną niedzielę, już za chwilę w naszej pogodzie. Jest 7.26.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków, organizator majówki historycznej. Pokazy rycerskie, dawne rzemiosło i rodzinne atrakcje. Pogoda.
1: 3 maja w Dniu Słońca. Słońca nie zabraknie, będzie go mnóstwo. Miejscami możliwe wprawdzie niewielkie zachmurzenie chmurami pierzastymi, ale dzisiaj szans jakichkolwiek na opady nie ma. Te za kilka dni też konkretne ochłodzenie, to już w nowym tygodniu, a ten tydzień kończymy dniem z bardzo wysokimi temperaturami, które mają dzisiaj dochodzić do 26-27 stopni. Aktualnie mamy od 7 do 12 stopni ciśnienie wynoszące 1017 hektopaskali. Będzie spadać. Umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr będzie wiał z kierunków południowych. Powietrze na Dolnym Śląsku mamy czyste. Na Śnieżce aktualnie 7 stopni na plusie. Wiatr wiejący ze średnią prędkością 10 metrów na sekundę.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków, organizator majówki historycznej. Pokazy rycerskie, dawne rzemiosło i rodzinne atrakcje.
1: Cieplej się zrobiło i zdaje się, że pojawiły się już komary. Komary Kaśki Sochackiej, Muzyczne Radio, minuta po 7:30.

0: reklama.
1: Wiosenna wyprzedaż w Skoda Ultima Auto. Ostatnie sztuki modeli z rocznika 2025. Rabaty nawet do 40 tysięcy złotych. Leasing 100% lub kredyt 0%. Niemożliwe? Sprawdź sam. Zapraszamy do naszego salonu Skoda Ultima Auto w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz muzycznego radia.

0: Just Free Love. Depeche Mode w muzycznym radiu 3 maja w niedzielny poranek za 16 minut, godzina 8.
1: Kalendarium regionu.
0: I tradycyjne już podsumowanie tygodnia. Rozpoczynamy zatem od daty poniedziałkowej, a w poniedziałek mieliśmy 27 dzień kwietnia. 27 kwietnia roku 1910 dla przykładu austriacki konstruktor lotniczy Igo Etrich rozpoczął w Lubawce produkcję samolotu własnej konstrukcji. Specyficzny kształt skrzydeł spowodował, że nazwano go gołębiem. Fabryka działała do 1955 roku i produkowała szybowce. Teraz 28 kwietnia, a rok 1856, 170 lat temu w Jeleniej Górze rozpoczęto rozbiórkę murów miejskich. Na ich miejscu powstały ulice Bankowa, Wyszyńskiego i Kopernika. 29 kwietnia, rok 1958. W wyniku korekty granic między Czechosłowacją a Polską stacja kolejowa Tkacze koło Jakuszyc została włączona do Harachowa. To część miasta nazywająca się obecnie Metiny. 30 kwietnia roku 1941 wieś Malinnik leżąca między Cieplicami a Jelenią Górą została administracyjnie włączona do uzdrowiska Cieplice. Wieś ta powstała w 1288 roku. 1 maja, rok 1948, wtedy to odbył się międzynarodowy bieg kolarski na trasie Warszawa-Praga-Warszawa. Trasa wyścigu przechodziła przez Karkonosze. Po doświadczeniach organizacyjnych tego wyścigu postanowiono organizować coroczny kolarski wyścig pokoju. 2 maja roku 1519, ponad 5 wieków temu, miejscowość górnicza Miedzianka leżąca koło Janowic Wielkich otrzymała prawa miejskie. A 3 maja roku 1840 ukazało się obwieszczenie, że w Sobieszowie działa 5 przewodników górskich i 10 tragarzy lektyk. Z Sobieszowa turyści udawali się najczęściej na zamek Chojnik i na śnieżne kotły.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

your hat or your glove. I love you in velvet.

0: Malcolm McLaren w Muzycznym Radiu za 5 minut, godzina 8.
1: Wiosna.

0: reklama. Ta majówka może wyglądać jak zawsze. Korki, tłumy, parking, hałas. Albo jak coś, co zapamiętasz na zawsze. Zamek w Roztoce. 1-3 maja. Zwiedzanie, skarby, gry dla dzieci, muzyka, spacery i ognisko. Oraz projekcja filmu 300-lecia zamku. Tu czas zwalnia, a emocje zostają na długo. Więcej na Facebooku. Zamek w Roztoce. Gdzie mieszka prawdziwa królewna Śnieżka. Zaprasza.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 8.
2: Czas na wiadomości.
4: Andrzej Poczobut odbierze z rąk Karola Nawrockiego Order Orła Białego. Dziś ostatni dzień majówki, uważajmy, by nie zapruszyć ognia. Piłkarski Puchar Polski pojechał do Zabrza. Górnik wygrał z Rakowem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dziś podczas uroczystości święta 3 maja na Zamku Królewskim Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego, poinformował o tym szef prezydenckiego gabinetu Paweł Szefernaker. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, został uwolniony z białoruskiego więzienia we wtorek. Na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów, w ramach której reżim w Mińsku zwolnił 3 Polaków i 2 obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych był właśnie Andrzej Poczobut. Dziś ostatni dzień majówki, kolejne grille i ogniska. O zachowanie ostrożności apeluje kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
5: Przede wszystkim podczas rozpalania zachowajmy szczególną ostrożność. Nie używajmy do tego celu benzyny bądź innych rozpuszczalników. Użycie do tego celu na przykład benzyny może spowodować obrażenia, poparzenia bądź powstanie pożaru. Po zakończeniu biesiady przy ognisku czy też grilla powinniśmy zabezpieczyć to miejsce i dokładnie wygasić ognisko bądź też grill, zabezpieczyć to, zalać wodą i ewentualnie zasypać piaskiem.
4: Uważajmy na to szczególnie dziś, gdy jest sucho i rośnie zagrożenie pożarowe. Naukowcy opracowali narzędzie sztucznej inteligencji, które szacuje wiek biologiczny na podstawie zdjęć twarzy. Może ono ocenić szanse na przeżycie na podstawie szybkości starzenia, informuje Nature Communications. Wyniki badań sugerują, że wskaźnik starzenia się twarzy, który wykorzystuje zdjęcia do pomiaru zmian wieku biologicznego w czasie, może służyć jako nieinwazyjny biomarker prognostyczny w przypadku raka. To była długa i piękna noc w Zabrzu. Górnik zdobył Puchar Polski. Wygrał na Stadionie Narodowym 2-0 z Rakowem Częstochowa. Stadion był wypełniony po brzegi.
6: To jest niesamowita radość po tylu latach. Naprawdę coś niesamowitego.
7: Czekaliśmy w Zabrzu tyle lat i doczekaliśmy.
8: Chyba najlepiej, jak sobie można wymarzyć, na stadionie przyjechać ze Śląska. Coś pięknego.
4: Piłkarze Górnika ostatni raz Puchar Polski zdobyli ponad pół wieku temu.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Firma Horbiger Automotive spółka z OZ Bolesławca zatrudni operatorów CNC i pracowników produkcji. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Wyślij swoje CV na adres hplpraca@horbiger.com.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Muzycznego Radia.

0: świat muzyki splatający się ze światem filmu. Edith Piaf, Muzyczne Radio, Krzysztof Zalewski, jest 8:14.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
0: Sprawdzamy, jaka sytuacja aktualnie w Karkonoszach. Łączymy się z centralną stacją GOPR w Jeleniej Górze. Dla Muzycznego Radia dyżurny ratownik pani Karolina Andrzejewska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 7 do 11 stopni, wiatr południowo-zachodni 11 metrów na sekundę, widzialność ponad 50 km, zachmurzenie umiarkowane, bez opadów, szlaki turystyczne dobre, miejscami trudne ze względu jeszcze na zalegający śnieg. I w tych miejscach należy mieć sprzęt turystyczny górski zimowy, który ułatwia chodzenie po śliskiej nawierzchni. Niektóre szlaki turystyczne w Karkonoszach są zamknięte ze względu na warunki zimowe, jak i również warunki przyrodnicze. Informacja na ten temat na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 15 do 25 stopni, wiatr południowo-zachodni słaby, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie małe, bez opadów. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy. Skontaktujemy się jeszcze za godzinę, aby uaktualnić warunki pogodowe w Karkonoszach. A jak chodzi o uaktualizację co do czynnych, otwartych po zimie szlaków, no to dochodzi nam kolejny szlak do wędrówki. Wczoraj został otwarty przez Karkonoski Park Narodowy szlak na Śnieżkę. Przekopany wcześniej, bo tam jeszcze było troszkę zalegającego śniegu. Chodzi o drogę jubileuszową, która już jest do dyspozycji, już jest dostępna dla turystów, którzy chcą się dostać na szczyt Śnieżki. Muzyczne Radio, 16 minut po godzinie 8.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

Gray w muzycznym radiu Only Love. Jest 8.20, trzeciomajowy świąteczny poranek. Dzisiaj 75. urodziny amerykańskiego artysty Christophera Crossa, wokalisty, kompozytora znanego z takich przebojów jak Arthur's Theme ze ścieżki dźwiękowej do filmu Arthur, za który zdobył zresztą Oscara i Złoty Glob, ale też piosenek It's All Right czy Ride Like the Wind, której już słuchamy. Christopher Cross, kończący dziś 75 lat.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków, organizator majówki historycznej. Pokazy rycerskie, dawne rzemiosło i rodzinne atrakcje. Pogoda.
1: Fajnie, że czas porannych przymrozków, czy wręcz porannych mrozów mamy już za sobą, no przynajmniej tak się wydaje. Ciepłe dni, koniec kwietnia i początek maja przyniosły poważny skok temperatury. Za kilka dni znowu spadek temperatury i też poważny niestety. I w końcu też dotrą do nas jakieś opady deszczu. Dzisiaj na pewno bez opadów, dzisiaj mnóstwo słońca z temperaturą, która aktualnie wynosi od 12 do 16 stopni, a po południu ma dochodzić miejscami do 26-27 stopni, a więc bardzo ciepły koniec majówki. Ciśnienie wynoszące 1017 hektopaskali ma dzisiaj spadać. Powietrze na Dolnym Śląsku mamy czyste.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków, organizator majówki historycznej. Pokazy rycerskie, dawne rzemiosło i rodzinne atrakcje. Reklama.
2: Blisko snu.pl. Materace proste od producenta. Robimy je od zera, dlatego masz jakość, dobrą cenę i szybkie terminy. Standardowe i nietypowe rozmiary. Do tego poduszki ortopedyczne i łóżka. Zakupy w salonie przyprodukcyjnym w Mirsku, nowym punkcie w Zgorzelcu oraz online na bliskosnu.pl. I śpisz naprawdę dobrze.
0: Po reklamie. Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, współtwórca Muzeum Tajemnic i Eksploracji w Kamiennej Górze. www.sudety.pro. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Tropem tajemnic Dolnego Śląska w niedzielny poranek w muzycznym radiu.
3: Cześć, tu Krzysztof Wojtas. Wałbrzych obchodzi w tym roku swoje 600-lecie. Dlatego w drugiej części naszej audycji dotyczącej tego miasta pospacerujemy trochę po ciekawych historiach ludzi związanych z rynkiem tego miasta. Przecież za każdą z tych kamienic stoi opowieść, jakaś historia i jakaś tajemnica. A dziś cofamy się w czasie do pierwszych dekad XIX wieku i usłyszycie m.in. o tym, jakie wałbrzyskie produkty cieszyły się dużą popularnością w krajach muzułmańskich, o związku Wałbrzyszanki ze słynnym królem romantyzmu, a także o człowieku z Wałbrzycha, który miał w sobie coś ze szpiega, najpierw w Japonii, a potem w Brazylii. O tym wszystkim opowie Magdalena Woch, germanistka, przewodniczka i badaczka dziejów Wałbrzycha. Zapraszam.
4: Wałbrzych, miasto tajemnic. Mamy w tym naszym mieście kilka postaci, które też po części są takie tajemnicze. No i właściwie ten nasz wałbrzyski rynek to było takie miejsce, gdzie swoją siedzibę znajdowały wałbrzyskie rody, no przede wszystkim te fabrykanckie. Ale nie tylko. No bo teraz, gdybyśmy myśleli o tych dawnych mieszkańcach Wałbrzycha, to ja mam taką swoją ulubioną rodzinę. Ta rodzina nazywała się Alberti i była to rodzina, która przyjechała do ówczesnego Waldenburga z okolic Hamburga, właściwie z tej najmniej sławnej dzielnicy Hamburga, San Pauli, gdzie ojciec naszego Albertiego, czyli tego, który dał początek wałbrzyskiej linii rodziny, pracował jako pastor. Dlaczego opowiadam o tym pokoleniu, które do Wałbrzycha nie przyjechało? Ponieważ to jest bardzo ważne, że pastor Julius Alberti i jego żona Dorotea Charlotta mieli 13 dzieci. To już jest wynik imponujący, ale z tej 13 pełnoletności dożyło dzieci 11. I na owe czasy, a jesteśmy tak mniej więcej w pierwszych dekadach XIX stulecia, to był wynik naprawdę imponujący. Dla naszej historii tej wałbrzyskiej, jeśli chodzi o potomków Juliusa Albertiego, takie duże znaczenie ma dwoje jego dzieci, a mianowicie córka pastora, Maria Amalia albo Maria Emilia, która wyszła za mąż za bardzo ważną osobistość XIX-wiecznego państwa niemieckiego. Ona poślubiła Ludwika Tieka, czyli pisarza, który przeszedł do historii literatury jako król romantyzmu. Nasza Emilia miała tutaj bardzo duże zasługi, jeśli chodzi o rozwój literatury, natomiast ona rzeczywiście bywała tutaj w naszym Wałbrzychu. Odwiedzała tutaj swojego brata Wilhelma i przywoziła tutaj Dorotę Tieck. Dorotę Tieck, czyli swoją córkę, która najprawdopodobniej zwiedzała Wałbrzych, bawiła się z wałbrzyskimi dziećmi. A dlaczego wspominamy o Dorotei Tieck? Jest to postać bardzo tajemnicza. Ona opanowała w stopniu doskonałym kilka języków obcych. Najprawdopodobniej było to 6 albo 7 języków obcych i była tak dużym geniuszem językowym, że kiedy przyjeżdżała do Wielkiej Brytanii, Brytyjczycy, Anglicy sami nie odróżniali, że ta dziewczynka, że ten język angielski dla tej dziewczynki nie jest językiem ojczystym. Oczywiście jej językiem ojczystym był niemiecki i ona wyrosła na doskonałą tłumaczkę. Tłumaczyła chociażby sonety Szekspira, które ukazały się w Niemczech i do dzisiaj uchodzą za najlepszy przekład właśnie w historii literatury niemieckiej, ale jej tajemniczość polegała na tym, że ze znanych sobie tylko powodów ona chciała, aby te tłumaczenia były podpisane imieniem i nazwiskiem jej ojca, Ludwika Tiecka, poety romantycznego, i właściwie badania dopiero dwudziestowieczne wskazały na to, że przez długi czas formalnie uważano, że Tieck był tłumaczem tych sonetów, ale tak naprawdę była to doskonała praca tłumaczeniowa Dorotei, czyli jego córki, jego i Marii Albertii.

0: Jeśli chodzi o rodzinę Albertich, tak jak powiedziałam, i Dorotea Tick i jej mama bywały w Waldenburgu, bywały w Wałbrzychu, ponieważ one odwiedzały tutaj najstarszego potomka pastora z Hamburga, czyli Wilhelma Albertiego. Wilhelm Alberti, on naprawdę tak nosił trzy imponujące imiona, ponieważ tak naprawdę nazywał się Johann Gustav Wilhelm Alberti. Przyjęło się jednak używać jego trzeciego imienia. On był postacią niezwykłą, która naprawdę bardzo dużo zrobiła dla rozwoju XIX-wiecznego Wałbrzycha. Na czym polegała ta niezwykłość? Miał 15 lat, kiedy umarł jego ojciec. I kiedy odszedł pastor Alberti tam w Hamburgu, okazało się, że rodzina pozostaje praktycznie bez środków do życia. I ten 15-letni chłopiec, aby nie chciał bardzo pozwolić, aby jego mamie zostały odebrane pozostałe dzieci, w związku z tym postanowił wybrać sobie dobrą szkołę. Taką, która po w miarę krótkim cyklu nauczania pozwoliłaby mu na wykonywanie zawodu, który po prostu doprowadziłby go do dobrego statusu majątkowego. No i co wybrał nasz Wilhelm Alberti? On postanowił, ponieważ generalnie uwielbiał siedzieć w porcie w Hamburgu, oglądać odpływające i przypływające statki, a to jest wiek XIX. I na tych statkach w różne strony świata odpływa wówczas porcelana z Waldenburga, z naszego miasta, ale przede wszystkim na statki ładowane są ogromne ilości cudownego, białego, wykrochmalonego, płótna lnianego właśnie z Dolnego Śląska, a dokładnie mówiąc z dawnego Wałbrzycha. I nasz Wilhelm Alberti, kiedy tak sobie siedzi na tym nabrzeżu, w porcie, w Hamburgu, postanawia pójść do szkoły handlowej. Cykl kształcenia w tej szkole to były około 2 lata. Później Wilhelm musiał jeszcze odbyć w jednym z domów towarowych praktykę, ale on podczas kształcenia się w tej szkole nawiązał znaczące znajomości, bo najprawdopodobniej poznał tam przedstawiciela rodziny Typferów z ówczesnego Wałbrzycha. Typferowie doszli do znacznych pieniędzy właśnie handlując już na początku XIX wieku płótnem lnianym tu w Wałbrzychu, później na terenie dzisiejszego Dolnego Śląska, a później Typferowie zaczynają owo płótno eksportować. I na zaproszenie swojego przyjaciela, który mówi, Wałbrzych jest wówczas naprawdę mekką dla tych, którzy chcą się zajmować eksportem płótna lnianego, Wilhelm Alberti wyjeżdża do rejonu, na teren, którego właściwie praktycznie nie zna. On nie podróżował wcześniej, przyjeżdża tutaj do Wałbrzycha, do ówczesnego Waldenburga. No i po pierwsze mamy tu wątek miłosny. On się zakochuje się ze wzajemnością w rodzinie Dorotei Typfer. To jest przedstawicielka właśnie rodziny Typferów, ale co dla nas jest najważniejsze, to jest córka burmistrza Waldenburga. Rodzina Typferów mieszka już wówczas na Wałbrzyskim Rynku i nasz Wilhelm Alberti postanawia bardzo czynnie uczestniczyć w produkcji płótna lnianego.
1: Wałbrzych od zawsze był miastem pełnym tajemnic. Za fasadami kamienic kryją się historie ludzi, którzy robili wielkie fortuny, prowadzili interesy z odległymi krajami, a czasem żyli na granicy skandalu i tajemnicy. To miasto, w którym losy zwykłych mieszkańców potrafiły niespodziewanie połączyć się z wielką polityką, dyplomacją czy światem europejskich elit. I właśnie dlatego historia Wałbrzycha przyciąga do dziś, bo obok oficjalnych kronik istnieją jeszcze opowieści półoficjalne, miejskie legendy i historie, które brzmią momentami jak gotowy scenariusz filmu sensacyjnego. A my wracamy po przerwie.
2: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Reklama.
3: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
2: Po reklamie. Tropem tajemnic Dolnego Śląska.
0: Co robi Wilhelm Alberti? On przede wszystkim zrzesza wałbrzyskich tkaczy płótna lnianego w taką spółdzielnię, w której panowie, bo to byli przede wszystkim mężczyźni, zaczynają produkować swoje lniane wyroby, ale już nie każdy sobie chałupniczo, tylko wszyscy pracują w jednym zespole. Jakie to ma znaczenie? To ma ogromne znaczenie, ponieważ Alberti jednocześnie znajduje w Hamburgu potężny rynek zbytu dla tego wałbrzyskiego płótna. Odbywa się to wszystko bez pośredników, czyli praktycznie cały zysk ze sprzedaży właśnie wpływa do rąk tkaczy, którzy zrzeszeni są w tej spółdzielni, ale Alberti idzie jeszcze krok dalej. On tutaj w Wałbrzychu wprowadza nowy sposób bielenia płótna lnianego, a mianowicie do tej pory to bielenie odbywało się na słońcu. Była to praktyka bardzo powszechna, bardzo często stosowana, natomiast powiedzieć należy, że bardzo mocno uzależniona chociażby od warunków atmosferycznych. Nasz Wilhelm Alberti wprowadza do bielenia płótna czynniki i odczynniki chemiczne, co z jednej strony uwalnia ten proces od właśnie warunków atmosferycznych, ale przede wszystkim przyspiesza proces bielenia płótna i sprawia, że ono jest jeszcze bardziej białe, takie doskonałe w swojej formule. Od razu włącza się nasz Alberti bardzo mocno w życie socjalne w Wałbrzychu, bo chociażby jak czytamy w kronikach Kościoła Zbawiciela, Kościoła Ewangelickiego w Wałbrzychu, to właśnie rodzina Albertich należy do grona szczodrych fundatorów wyposażenia tego kościoła. A potem Alberti doczekuje się trzech synów i jego synowie przejmują pałeczkę po swoim ojcu. Oni również wprowadzają w Wałbrzychu doskonałe rozwiązania technologiczne dalej w procesie produkcji płótna lnianego. Dwaj starsi synowie, młodszy w tym czasie, o którym mówimy, jest rok 1818, dwaj starsi synowie wówczas tylko i wyłącznie oni mogą wspomagać ojca, młodszy syn jest jeszcze za mały, ale tak czy inaczej to synom Gustawa Albertiego, Wilhelma, Johanna Gustawa Wilhelma Albertiego zawdzięczamy założenie w Wałbrzychu potężnej fabryki tekstylnej, w której wprowadzono po raz pierwszy na kontynencie europejskim, bo w Anglii takie rozwiązania wprowadzone było kilka lat wcześniej, pierwszą mechaniczną elektryczną przędzalnię lnu. To było wyzwanie i wydarzenie naprawdę ogromne, ponieważ w tej przędzalni braci już wówczas Albertich to tkanie lnu odbywało się na 1000 krosien. A 7 lat później, w roku 1825, tych krosien było już 5 razy więcej, czyli 5000 krosien. I dzięki temu bracia Alberti nie tylko produkowali fantastyczne materiały o dużej jakości, ale przede wszystkim była to produkcja bardzo, bardzo szybka. A kto kupował wałbrzyski len? Jedną z tajemnic, która gdzieś dopiero teraz pojawiła się i została rozwiązana, były właśnie rynki zbytu, bo my wiemy, że Alberti swoje towary eksportowali praktycznie do całej Europy, do krajów całej Europy kontynentalnej, natomiast mało kto wiedział, że takim potężnym obszarem zbytu, jeśli chodzi o ich produkcję, były rynki muzułmańskie, ponieważ ten wałbrzyski len, ale tkany troszeczkę inaczej niż dla Europy, on nie był przede wszystkim krochmalony, to płótno, było takie bardziej miękkie, powiedziałabym, splot był bardziej luźny. Ten wałbrzyski len w XIX wieku sprzedawany był dla muzułmanek.
1: O tajemnicach przyszłości Wałbrzycha opowiada Magdalena Woch z Centrum Nauki, Kultury i Sztuki Stara Kopalnia.

0: tropem tajemnic Dolnego Śląska.
1: Muzułmanki kupowały wręcz w ilościach hurtowych wałbrzyskie płótno lniane, ponieważ one szyły z tego swoje szaty. Przede wszystkim to, co nosiły na głowach, czyli kwefy, różnego rodzaju zasłony. I rzeczywiście do początku XX wieku bracia Alberti i ich tkalnia mechaniczna z Górnego Wałbrzycha cieszyły się właśnie w tych wówczas bardzo egzotycznych dla Europejczyków krajach muzułmańskich wielkim, wielkim uznaniem. Ale jeśli myślimy o zamorskich podróżach i o dawnych mieszkańcach Wałbrzycha, to nie powinniśmy zapomnieć o jeszcze jednym mieszkańcu wałbrzyskiego rynku, ponieważ obok rodziny Albertich, którzy akurat na wałbrzyskim rynku nie mieszkali, ale byli skoligaceni z rodziną Typferów, takim bardzo ważnym rodem wałbrzyskim z domami na wałbrzyskim rynku. Obok tej rodziny Typferów mamy jeszcze jedną rodzinę bardzo znaczącą dla historii naszego miasta, rodzinę Treutlów. Oni zostali podniesieni do stanu szlacheckiego dzięki działalności urodzonego właśnie tu w Wałbrzychu Karla Georga Treutla. To była postać niezwykła, chociaż mam czasami wrażenie, że ciągle w historii naszego miasta zapomniana. Studiował na wielu europejskich uniwersytetach, ale dlaczego ten Karl Georg jest taki ważny dla naszego miasta? On po ukończeniu studiów wstąpił do korpusu dyplomatycznego i bardzo szybko jego przełożeni rozpoznali u niego bardzo znaczące zdolności dyplomatyczne. Tak znaczące, że został wysłany do wówczas dla mieszkańców Śląska bardzo egzotycznego kraju, ponieważ przez 2 lata był sekretarzem ambasady niemieckiej w Japonii, w Tokio. On przeszedł do historii z takim przydomkiem Szara Ekscelencja. I właściwie już możemy się domyślać, że to bycie sekretarzem w Japonii, w ambasadzie niemieckiej, to była tylko taka przykrywka, ponieważ tak naprawdę nasz wałbrzyszanin Karl Georg Treutl zajmował nieformalnie się tam wojskowością. On był takim przedstawicielem ambasady niemieckiej, który wbrew swojemu tytułowi bardzo często uczestniczył w spotkaniach wojska, wojskowych, bardzo przyglądał się również japońskiej armii. Ja lubię sobie wyobrażać, że był troszeczkę chyba takim szpiegiem. I chyba był tak bardzo ważny dla ówczesnego państwa pruskiego, że napisano właśnie o nim książkę. Książkę o tytule Die Graue Exzellenz, czyli Szara Ekscelencja. Po 2 latach w Japonii Karl Georg Treutler, wałbrzyszanin, został skierowany na inną placówkę dyplomatyczną, a mianowicie z Japonii pojechał do Brazylii, do Rio de Janeiro, gdzie również pracował w ambasadzie niemieckiej.

0: Niemieckiej. Przebywał tam krótki czas, niewiele ponad 3 lata, ale rzeczywiście napisał rodzaj pamiętnika, książkę, która nazywała się Das Japanbuch, czyli Księga Japońska, w której opisuje nie tylko pobyt swój w Japonii, nie tylko życie codzienne i życie w placówce dyplomatycznej, ale ona jest też pięknie ilustrowana i obrazami, i rysunkami sporządzonymi właśnie specjalnie przez jego siostrę Dorotheę Treutler, która przez rok wizytowała go właśnie w Japonii, specjalnie dla tej książki. No i później z Brazylii ścieżki kariery Karla Georga Treutla powiodły go na kolejną placówkę dyplomatyczną. On przez długi czas pracował w Norwegii. I właściwie dzisiaj myślę sobie, że to niezwykła, tajemnicza postać, ponieważ skoro jej działalności poświęcane były książki, musiał to być naprawdę niezwykły człowiek.
1: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, współtwórca Muzeum Tajemnic i Eksploracji w Kamiennej Górze www.sudety.pro. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii.

0: dzisiejszy gitarzysta zespołów The Smiths, The Johnny Marr w Muzycznym Radiu w majówkowy poranek w niedzielę.
1: Muzyczne Radio. Na wiosnę.
2: Reklama. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Uwaga, pracujemy w weekend majowy. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic. Do zobaczenia!
3: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie szczęśliwe i otoczone troską? Zapisz je do żłobka Król Maciuś. Zapewniamy rozwój, domową atmosferę, bezpieczeństwo i świetną zabawę. Uwaga rodzice, nasz żłobek jest darmowy, nie ponosicie żadnych kosztów. Serdecznie zapraszamy. Telefon 781 050 472. Facebook Niepubliczne Przedszkole Król Maciuś.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: 9.
5: Czas na wiadomości.
6: Prezydent wręczy dziś nominację członkom Rady do spraw nowej konstytucji. W święto 3 maja w całym kraju organizowane są uroczystości. Większość polskich pracowników jest zaangażowanych w swoją pracę, ale tylko co 14 jest bardzo zaangażowany. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent wręczy dziś nominację pierwszym członkom Rady do spraw nowej konstytucji. To inicjatywa Karola Nawrockiego i jego środowiska, by pracować nad nową ustawą zasadniczą. Szymon Kępka.
7: Przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej ma potrwać do końca prezydentury Karola Nawrockiego. W składzie gremium znajdą się przedstawiciele klubów i kół poselskich, do tego grono ekspertów. Do propozycji Pałacu Prezydenckiego odniósł się premier Donald Tusk. Odpowiedział prezydentowi słowami: proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej w konstytucji. Propozycję komentował też wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
8: Meranie, zmienianie i szukanie jakichkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach.
7: Powstanie Rady ma również oznaczać, że propozycja, którą wypracuje gremium, miałoby trafić do ogólnopolskiego referendum. Szczegółów na razie w tym zakresie nie ma.
6: Dzisiaj biegacze uhonorują święto narodowe 3 maja na ulicach warszawskiego Śródmieścia. Zamknięte będą arterie w centrum miasta, a liczne autobusy pojadą objazdami. W ramach Święta Narodowego 3 maja uroczystości odbędą się oczywiście nie tylko w stolicy. W wielu miastach od rana organizowane będą pochody, składanie wieńców, msze w intencji ojczyzny. Większość uroczystości w podniosłej atmosferze. Potężny pożar w Warmińsko-Mazurskiem we wsi Rybno w powiecie działdowskim. W nocy spaliła się hala, w której produkowano pelet. Inny pożar jest jeszcze dogaszany w Wielkopolsce. Spalił się tartak w Racocie. Ogień objął tam dwie sąsiadujące hale zakładu. 2/3 Polaków jest zaangażowanych w swoją pracę, ale wysokie zaangażowanie deklaruje tylko 7%, a to już jeden z najniższych wyników w Europie. Średnia to 12%. Takie dane podał właśnie Polski Instytut Ekonomiczny. Komentuje, że przed większym zaangażowaniem hamuje Polaków to, że często źle oceniają przywództwo swojej firmy i wewnętrzną komunikację. Nowe wytyczne do swojej pracy dostali kalifornijscy policjanci. Mogą już wystawiać mandaty samochodom autonomicznym. W Kalifornii pojawiają się już pojazdy bez kierowcy, na przykład taksówki. Czasem łamią przepisy, a drogówka nie wie, co z tym robić, bo przecież nie ma komu powiedzieć: dzień dobry, panie kierowco. Według BBC przyjęto właśnie odpowiednie prawo. Zawiadomienie o złamaniu przepisów dostanie producent samochodu.
5: To były wiadomości.
1: Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Nowy rezonans magnetyczny w Centrum Medycznym Zabobrze przy ulicy Wiejskiej 11 w Jeleniej Górze. Wykonujemy m.in. badania serca, prostaty oraz diagnostykę endometriozy. Zadzwoń i umów się. Telefon 756-299-299.
2: Wszystko, czego potrzebuje Twój ogród na wiosnę, znajdziesz w Centrali Nasiennej w Bolesławcu. Ziemniaki, sadzeniaki w różnych odmianach, hurt i detal. Nasiona traw, warzyw i kwiatów. Środki ochrony roślin, nawozy. Rośliny doniczkowe, krzewy owocowe i ozdobne. Zapraszamy. Otwarte również w niedzielę. Centrala Nasienna Bolesławiec, ulica Zwycięstwa 23.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitellona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitellona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
5: Po reklamie.

0: dla taty. Kasia Kowalska, Muzyczne Radio w niedzielę 3 maja, jest 9.15.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
0: Jeżeli ktoś planuje zakończyć majówkę wycieczką w góry, to zachęcamy do nadstawienia ucha i sprawdzenia, jaka aktualnie pogoda w Karkonoszach. Łączymy się ponownie z centralną stacją GOPR w Jeleniej Górze. Ponownie dyżurny ratownik pani Karolina Andrzejewska.
3: Dzień dobry. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 7 do 11 stopni, wiatr południowo-zachodni 11 metrów na sekundę. Widzialność ponad 50 km, zachmurzenie umiarkowane. Bez opadów, szlaki turystyczne dobre, miejscami trudne ze względu na zalegający śnieg. W tych miejscach zalecane używanie sprzętu zimowego turystycznego, który będzie ułatwiać przejście przez takie miejsca. Niektóre szlaki turystyczne są zamknięte w Karkonoszach ze względu na warunki zimowe, jak i również warunki przyrodnicze. Informacja na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 15 do 25 stopni, wiatr południowo-zachodni słaby, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie małe, bez opadu. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
0: I my z pokoju w górach życzymy, dziękujemy bardzo i pozdrawiamy.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

co niedzielę zachęcamy Was do tego, byście nas wspomogli w tym muzycznym sterowaniu dniem, naszą ramówką, i wspomagacie, regularnie to robicie. Dziś przy świątecznym dniu, dziś na okoliczność święta Konstytucji 3 maja, szczególnie mocno zachęcamy Was do propozycji polskich utworów, polskich naszych rodzimych wykonawców, i tak też zrobił Wiesław, wskazując na utwór grupy Sztywny Palazji. Dziewiąta 22, Muzyczne Radio, 3 maja. Nie gniewaj.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Ta majówka może wyglądać jak zawsze. Korki, tłumy, parking, hałas. Albo jak coś, co zapamiętasz na zawsze. Zamek w Roztoce. 1-3 maja. Zwiedzanie, skarby, gry dla dzieci, muzyka, spacery i ognisko. Oraz projekcja filmu 300-lecia zamku. Tu czas zwalnia, a emocje zostają na długo. Więcej na Facebooku. Zamek w Roztoce. Gdzie mieszka prawdziwa królewna Śnieżka. Zaprasza.
3: Po reklamie.
4: Wiosna.

Muzyczne Radio jest 9.31, dzisiaj 3 maja. Dzisiaj urodziny obchodzi Ray Garvey. 53. urodziny, wokalista, gitarzysta, m.in. zespołu Raymond.

Irlandczyk z pochodzenia, pod koniec XX wieku jeszcze przeprowadził się do Niemiec, gdzie założył zespół Raymond Ray Garvey. Dzisiaj kończy 53 lata. Muzyczne Radio jest 9:35.

0: Reklama. Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź restaurację Albero w kompleksie Osada Śnieżka w Łomnicy. W menu czeka na Ciebie kuchnia pełna kulinarnych inspiracji. Kuchnia polska, aromatyczna pizza oraz prawdopodobnie najlepsza kaczka w Karkonoszach. Szybki lunch, rodzinny obiad, a może klimatyczna kolacja. U nas każda okazja smakuje lepiej. Z jeleniogórską kartą mieszkańca 15% taniej. Organizujemy także przyjęcia komunii i spotkania biznesowe. Restauracja Albero w Łomnicy. Spróbuj i wracaj po więcej.
1: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: oczu konia bym się ucieszył na twój widok gdzieś na łączce między kwiatkami, ale nie tutaj między naszymi komputerami. Mam nadzieję, że mnie zaraz nie zaskoczy. Gdzieś się skryła na moment wiosenna pszczoła. Niedziela, 3 maja, 9:45.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: A skoro o kwiatkach była mowa, Przebiśniegi, tak nazywa się ten projekt, a piosenka nosi tytuł Egipt.

Trzebie Śniegi z piosenką, która będzie wracać, bo to nasz dzisiejszy niedzielny hit typ. Piosenka zatytułowana Egipt. Za 13 minut godzina 10. Roman z Cieplicy natknął się na ciekawą muzyczną informację, którą postanowił się z nami podzielić. I okazuje się, że piosenka Enjoy the Silence zespołu Depeche Mode doczekała się miliarda odtworzeń na Spotify'u. Enjoy the Silence, zatem z muzycznego radia z najlepszymi pozdrowieniami i uściskami dla rodziny Romka. Świąteczny dzień, święto Konstytucji 3 maja, ale to także dzień bez komputera i dzień słońca.

Shepherd, Dance on the Sun, skoro to Dzień Słońca. Skoro zachęcaliśmy do propozycji z polskimi utworami, no to Biała Armia zespołu Baim to propozycja Asi na dzisiejszą świąteczną niedzielę 3 maja, za 4 minuty, godzina 10.

0: Wiosna w muzycznym radiu.
1: Reklama. Festiwal biegowy Bory Run. Biegnij tam, gdzie natura wyznacza trasę. Leśne ścieżki Borów Dolnośląskich, sportowe emocje i niepowtarzalna atmosfera. Start i meta przy Zamku Kliczków. Wybierz dystans, maraton, półmaraton, bieg mundurowy i bieg zamkowy na 10 km oraz Nordic Walking na 5 km. Zapisy na borerun.pl. Dołącz do nas już 24 maja. Patronat honorowy, starosta bolesławicki Tomasz Gabrysiak. Patronat medialny, Muzyczne Radio.
2: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 10.
1: Czas na wiadomości.
4: Więcej drogówki na ulicach. To akcja Bezpieczna Majówka. Trump zapowiada, że wycofa z Niemiec więcej żołnierzy niż mówiono. Pożar w czeskim parku narodowym Czeska Szwajcaria. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polacy wracają dziś z długiego weekendu. Na drogach trwa akcja Bezpieczna Majówka. Jeszcze do jutra zobaczymy więcej patroli niż zwykle. W akcji biorą też udział mundurowi z grupy SPID, mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji.
5: Mamy wzmożone działania funkcjonariuszy z wykorzystaniem wideorejestratorów na pojazdach nieoznakowanych, z laserowymi miernikami prędkości. Wykorzystujemy również drony w tym okresie długiego weekendu. Dodatkowo zwracamy uwagę na przewożenie dzieci w fotelikach. Będziemy zwracać uwagę na rozmieszczenie ładunku.
4: Policjanci zapowiadają też zero tolerancji dla niebezpiecznego wyprzedzania czy jazdy na zderzaku. Donald Trump zapowiada, że zmniejszy liczbę amerykańskich żołnierzy w Niemczech o więcej niż ogłoszone wcześniej 5 tysięcy. Znacznie obetniemy, to będzie dużo więcej niż 5 tysięcy. Powiedział Trump podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie. Była to jego odpowiedź na pytanie, dlaczego zdecydował się wycofać wojska USA z Niemiec. Prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi. W Czechach płonie Czeska Szwajcaria, malowniczy park narodowy. Ogień objął 100 hektarów lasu. Do walki z żywiołem skierowano 50 jednostek straży i 4 śmigłowce. Puchar Polski jedzie do Zabrza. Piłkarze Górnika wywalczyli go, pokonując w finale Raków Częstochowa 2-0. Zwycięstwo dały gole Roberto Massimo w pierwszej i Maksyma Chłania w drugiej połowie, mówi pomocnik Górnika Patryk Hellebrand.
6: Z meczu muszę powiedzieć, że myślę, że to był taki wyrównany mecz trochę. Tylko strzelili jesteśmy te dwie bramki i to na pewno zdecydowało, ale finał se gra po to, żeby wygrać i nie żeby grać pięknie i myślę, że to się nam udało.
4: Górnik ma też szansę na Mistrzostwo Polski. W tabeli jest drugi za Lechem Poznań. Kolejorz wczoraj zrobił kolejny krok do obrony tytułu. Wygrał z Motorem Lublin 1-0. Robert Lewandowski może zapewnić Barcelonie Mistrzostwo Hiszpanii. Wczoraj Lewy strzelił zwycięskiego gola w wygranym 2-1 meczu z Osasuną Pampeluna. Jeśli Real Madryt straci dziś punkty w meczu ze Espaniolem, Barca zapewni sobie tytuł na 4 kolejki przed końcem. Szlagierowy mecz także w Anglii o 16:30 Manchester United Liverpool.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Wiosna w muzycznym radiu.
1: Reklama. Firma Horbiger Automotive spółka z OZ Bolesławca zatrudni operatorów CNC i pracowników produkcji. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Wyślij swoje CV na adres hplpraca@horbiger.com.
2: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
1: Po reklamie.
0: Wiosna. W muzycznym

Obywatel GC nie pytaj o Polskę w święto Konstytucji 3 maja, muzyczne radio, niedzielny poranek maja 3 roku 1993, a więc 33 lata temu ukazał się, no i chciałoby się to powiedzieć, trzeci album studyjny, ale był to album 6. z repertuaru grupy New Order, zatytułowany Republic, który otwierał się tym nagraniem Regret. New Order, ale to już można rozpoznać po charakterystycznym basie Petera Hooka, za chwilę poznacie po głosie Bernarda Sumnera.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: To teraz propozycja z Zielonej Irlandii, ale propozycja jak najbardziej polska, majowa. Maj od zespołu Various Monks na prośbę Grzegorza. 21 minut po 10.

0: Muzyczne radio na wiosnę.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
1: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 1111.
4: Startujemy! Drzwi otwarte w firmie Barabaś w Lubinie. Producent kostki brukowej zaprasza. Zobacz na żywo aranżację i inspiracje w największym ogrodzie pokazowym w regionie. 25% rabatu na wszystkie produkty od producenta. Na miejscu doradztwo, koncepcja, wycena gratis. Tylko do 16 maja. Przyjedź i skorzystaj. Firma Barabaś. Ulica Przemysłowa w Lubinie.
5: No i stało się.
6: Spokojnie, takie sytuacje się zdarzają.
7: Ultima Auto zajmie się twoim autem kompleksowo. Bezgotówkowa likwidacja szkód komunikacyjnych, bez stresu i zbędnych formalności. Naprawy blacharsko-lakiernicze, PDR usuwanie wgnieceń bez lakierowania i drobne naprawy lakiernicze metodą SPOT.
8: Teraz jak nowe.
7: Dokładnie. Ultima Auto, Jelenia Góra, Pałata 1. Oddaj auto w dobre ręce.
9: Po reklamie.
10: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
11: Wystarczyła chwila, by dotychczasowe życie Juliusza rozsypało się jak domek z kart. Po zdarzeniu komunikacyjnym 23-letni mężczyzna był w stanie krytycznym. Miał liczne rany i złamania. Wypadek zabrał mu sprawność, samodzielność, a nawet możliwość mówienia. Teraz czeka go długa, trudna i kosztowna walka o powrót do zdrowia. Juliusz do niedawna był tym, który ratował ludzkie życie. Przez kilka lat pracował jako kierowca karetki. W obecnej sytuacji konieczne jest zebranie pokaźnej ilości środków na leczenie i rehabilitację Juliusza. Jego matka pisze: proszę was z całego serca, pomóżcie mojemu synowi. Dobro wraca. Podaje adres do wpłat. Się pomaga, Juliusz Derewicz, zbiórka charytatywna. Się pomaga, Juliusz Derewicz, zbiórka charytatywna.
12: Passion makes me paranoid. Jealousy can make you blind. Looking hard for something wrong.

Wiosna jak lato, trzeci dzień maja, Muzyczne Radio 10.34, już 24 stopnie w Jeleniej Górze, już 25 w Legnicy czy we Wrocławiu, już 8 stopni na Śnieżce. Wczoraj w ciągu dnia na najwyższym szczycie Sudetów temperatura wzrosła do 11 stopni. Zobaczymy, czy dzisiaj będzie cieplej. Na pewno znów będzie tłoczno na karkonoskich szlakach.

0: Reklama. Festiwal biegowy Bory Run. Biegnij tam, gdzie natura wyznacza trasę. Leśne ścieżki Borów Dolnośląskich, sportowe emocje i niepowtarzalna atmosfera. Start i meta przy Zamku Kliczków. Wybierz dystans, maraton, półmaraton, bieg mundurowy i bieg zamkowy na 10 km oraz Nordic Walking na 5 km. Zapisy na borerun.pl. Dołącz do nas już 24 maja. Patronat honorowy, starosta bolesławicki Tomasz Gabrysiak. Patronat medialny, Muzyczne Radio.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays. Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
0: Po reklamie.
7: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: Purple Disco Machine Rise. Muzyczne radio za kwadrans, godzina 11.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Ponownie przebij śniegi z piosenką Egipt.

Za 12 minut godzina 11. Oj, teraz będzie porządne bujanie. Bujanie w rytm dźwięków piosenki Ain't Nobody. Na prośbę Krzysztofa Zbolkowa, który sobie dzisiaj zażyczył coś z repertuaru Chucky Khan. Niedziela, świąteczna niedziela. Zbyszek Deka, dziękuję za ostatnie godziny. Życzę przyjemnego zakończenia majówki. Pozdrawiam.

0: Reklama. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Uwaga, pracujemy w weekend majowy. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu Spisarzowic. Do zobaczenia!
1: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie szczęśliwe i otoczone troską? Zapisz je do żłobka Król Maciuś. Zapewniamy rozwój, domową atmosferę, bezpieczeństwo i świetną zabawę. Uwaga rodzice, nasz żłobek jest darmowy, nie ponosicie żadnych kosztów. Serdecznie zapraszamy. Telefon 781 050 472. Facebook Niepubliczne Przedszkole Król Maciuś.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 11.
0: Czas na wiadomości.
3: Ukraina zaatakowała rosyjskie statki floty cieni, oświadczył Zełenski. Andrzej Poczobut odbierze dziś od prezydenta order Orła Białego. Maturzysto, odpocznij i wyśpij się przed jutrem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Siły ukraińskie zaatakowały dwa tankowce rosyjskiej floty cieni u wejścia do rosyjskiego portu Noworosyjsk nad Morzem Czarnym, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zapowiedział przy tym, że jego kraj będzie rozwijać potencjał ataków dalekiego zasięgu. Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że wkrótce rozważy nową propozycję pokojową Iranu. Zaznaczył zarazem, że nie wyobraża sobie, by była do zaakceptowania. Ocenił, że Iran nie zapłacił jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkości. To cytat z Trumpa. Według doniesień agencyjnych Iran zaproponował m.in. otworzyć cieśninę Ormus, a rozmowy o irańskim programie jądrowym odłożyć na później. Uroczystości 3 maja w Warszawie i ważny gest prezydenta. Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut odbierze dziś order Orła Białego. Marcin Starzec.
4: Samo odznaczenie zostało przyznane przez prezydenta Nawrockiego jeszcze 11 listopada ubiegłego roku, ale dziś podczas uroczystości na Zamku Królewskim Poczobut odbierze je osobiście. Według zapowiedzi prezydenta uhonorowanie to symbol wsparcia dla osób walczących o wolność słowa i polskie wartości poza granicami kraju.
3: Andrzej Poczobut spędził w białoruskim więzieniu 5 lat. Jutro zaczynają się matury, to przede wszystkim wielki stres. Ostatniego dnia warto odpuścić i zamiast nauki wybrać odpoczynek i sen, radzi popularyzator nauki dr Adam Mirek.
5: Odpoczynek, odcięcie się trochę nawet od tego tematu, spotkanie ze znajomymi czy z rodziną, dlatego że tą maturą się straszy tych młodych ludzi od wielu, wielu tygodni już, więc nawet ten strach jest silniejszy od nich.
3: Nerwowe zakuwanie materiału po nocach tuż przed maturą to nie jest dobry pomysł.
5: Bo sen to jest ten moment, w którym wszystkie nasze procesy, które te połączenia, które powstały w mózgu, się regenerują, utrwalają.
3: Na początek pisemny polski. Włoch Kimi Antonelli z zespołu Mercedes wywalczył pole position do dzisiejszego wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Miami. To 4. runda Mistrzostw Świata. Włoch jest liderem cyklu. Wyścig w Miami wystartuje o 19 naszego czasu. Przeniesiono go z 22.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
6: Kochamy muzykę.

0: Reklama.
1: Nowy rezonans magnetyczny w Centrum Medycznym Zabobrze przy ulicy Wiejskiej 11 w Jeleniej Górze. Wykonujemy m.in. badania serca, prostaty oraz diagnostykę endometriozy. Zadzwoń i umów się. Telefon 756-299-299.
2: Wszystko, czego potrzebuje Twój ogród na wiosnę, znajdziesz w Centrali Nasiennej w Bolesławcu. Ziemniaki, sadzeniaki w różnych odmianach, hurt i detal. Nasiona traw, warzyw i kwiatów. Środki ochrony roślin, nawozy. Rośliny doniczkowe, krzewy owocowe i ozdobne. Zapraszamy. Otwarte również w niedzielę. Centrala Nasienna Bolesławiec, ulica Zwycięstwa 23.
3: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
4: Ta majówka może wyglądać jak zawsze. Korki, tłumy, parking, hałas. Albo jak coś, co zapamiętasz na zawsze. Zamek w Roztoce. 1-3 maja. Zwiedzanie, skarby, gry dla dzieci, muzyka, spacery i ognisko. Oraz projekcja filmu 300-lecia zamku. Tu czas zwalnia, a emocje zostają na długo. Więcej na Facebooku. Zamek w Roztoce. Gdzie mieszka prawdziwa królewna Śnieżka. Zaprasza.
0: Po reklamie.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No nareszcie męskie granie orkiestra.
2: Muzyczne radio.
1: Trzeci dzień majowego weekendu, no i przede wszystkim święto Konstytucji 3 maja, rewolucyjnej Konstytucji, bo był to drugi taki dokument w skali całego świata. Pierwsze były Stany Zjednoczone. Wczoraj wypadło nam święto Orła Białego, Polonii i polskiej flagi, a jak wiadomo, jeśli chodzi o majówkę i wyrażanie patriotyzmu, to najlepiej robi się to na świeżym powietrzu w towarzystwie grilla, no i pewnie wielu z was słucha nas w takich okolicznościach, ciesząc się wolnością. Ja was witam na falach Muzycznego Radia. Patryk Łosica, dzień dobry. Mamy 14 minut po godzinie 11, no a przed nami kolejna niedziela pod szyldem wolności, bo jeśli chodzi o naszą muzyczną składankę, to do godziny 15 wy decydujecie, czego będziemy słuchać, także jeśli macie pomysł, który możemy zagrać w tak pięknych okolicznościach, to koniecznie się nim podzielcie, albo na Facebooku Muzyczne Radio, albo pisząc do nas maila emisja@muzycneradio.pl. Możecie także nagrać się w naszej aplikacji mobilnej, albo zadzwonić 757-646-646. Tutaj na was czekamy. No i płyniemy. Na horyzoncie natomiast nasza piosenka dnia, a dziś odwiedzi nas Krzysztof Zalewski. Lepiej już było.
2: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: na gorąco.
1: Jak poinformowało Dolnośląskie Alarmowo i nasi czujni słuchacze z Zelo, bardzo Wam dziękujemy. Autostrada A4 na 65 km została całkowicie zablokowana. Jest to w kierunku Zgorzelca pod węzłem Krzywa. Doszło tam do zderzenia dwóch pojazdów osobowych, na skutek czego jeden z nich przewrócił się na dach. Trwa akcja ratunkowa służb z powiatu legnickiego i złotoryjskiego. Zalecamy objazd na węźle Chojnów, na drogę wojewódzką 328, następnie na drogę krajową numer 94. Według szacunków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad utrudnienia potrwają w tamtym miejscu do godziny 13. Pozdrawiamy zmotoryzowanych i życzymy bezpiecznych podróży.
2: Autopromocja.
0: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
2: Autopromocja. Muzyczne Radio.

0: Nico Santos, Weekend Lover. Mamy 25 minut po godzinie 11. Mnóstwo propozycji do nas napływa, co bardzo cieszy i większość jest w biało-czerwonych barwach. No i przed nami pierwsza z nich po godzinie 11 od naszego słuchacza Mateusza. Dziękujemy za telefon, pozdrawiamy, a w Muzycznym Radiu przywitamy Natalię Nikiel.
1: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź restaurację Albero w kompleksie Osada Śnieżka w Łomnicy. W menu czeka na Ciebie kuchnia pełna kulinarnych inspiracji. Kuchnia polska, aromatyczna pizza oraz prawdopodobnie najlepsza kaczka w Karkonoszach. Szybki lunch, rodzinny obiad, a może klimatyczna kolacja. U nas każda okazja smakuje lepiej. Z jeleniogórską kartą mieszkańca 15% taniej. Organizujemy także przyjęcia, komunie i spotkania biznesowe. Restauracja Albero w Łomnicy. Spróbuj i wracaj po więcej.
3: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
4: Po reklamie.
5: Best of. To, co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Muzyczne Radio.
1: Marek Grechuta, postać, która zdecydowanie kojarzy się z wiosną. 35 minut po godzinie 11. Wspomniałem o tym, że dziś mamy dominację naszych rodzimych propozycji, ale nie wszystkich. Przykładowo Piotr z Iłowej napisał do nas takiego maila. Dzień dobry, Muzyczne Radio. Czy moglibyście puścić coś Szagiego? Bardzo lubię go słuchać w tak słoneczną pogodę. Pozdrawiam całe Muzyczne Radio i moją dziewczynę Paulinę. Pozdrawiamy Was również, życzymy udanego dnia. No i zgodnie z prośbą słuchamy.
0: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789-789-506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Uwaga, pracujemy w weekend majowy. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic. Do zobaczenia.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne radio.

0: wielki powrót legendy Chicane w towarzystwie Clapton i Moi Brennan. To był oczywiście Saltwater, odświeżona edycja hitu z ubiegłego roku. No a teraz, moi drodzy, wschodzące gwiazdy polskiej sceny alternatywnej, a może dokładniej wschodzące przebiśniegi naszej sceny alternatywnej, chociaż zdecydowanie są to przebiśniegi dostosowane do dzisiejszych wakacyjnych warunków za oknami, no bo wraz z nimi przeniesiemy się prosto do Egiptu.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: bye. Bye, bye.
1: Dance all night, tańczyć całą noc. No jeśli za kimś taka noc właśnie, to możecie zadzwonić do nas i podzielić się wrażeniami. A to była Moe i Teresa Rex. A w tak zwanym międzyczasie nasza słuchaczka Karolina napisała do nas taką wiadomość. Dzień dobry, proszę o piosenkę Delty Goodrem Eclipse, reprezentantka Australii na Eurowizji. Pozdrawiam, dziękujemy, pozdrawiamy, no i słuchamy.
2: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: stołem. Słuchasz muzycznego radia.
1: Reklama. Festiwal biegowy Bory Run. Biegnij tam, gdzie natura wyznacza trasę. Leśne ścieżki Borów Dolnośląskich, sportowe emocje i niepowtarzalna atmosfera. Start i meta przy Zamku Kliczków. Wybierz dystans, maraton, półmaraton, bieg mundurowy i bieg zamkowy na 10 km oraz Nordic Walking na 5 km. Zapisy na boryrun.pl. Dołącz do nas już 24 maja. Patronat honorowy, starosta bolesławicki Tomasz Gabrysiak. Patronat medialny, Muzyczne Radio. Wiosenna wyprzedaż w Skoda Ultima Auto. Ostatnie sztuki modeli z rocznika 2025. Rabaty nawet do 40 tysięcy złotych. Leasing 100% lub kredyt 0%. Niemożliwe? Sprawdź sam. Zapraszamy do naszego salonu Skoda Ultima Auto w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
2: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 12.
1: Czas na wiadomości.
4: Polska ma już 4 wojskowe satelity na orbicie, właśnie poleciał 4. W kancelarii premiera można oglądać oryginał Konstytucji 3 maja. Uważajmy na żmije zygzakowate, lubią wygrzewać się na słońcu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski satelita ICEY rano poleciał na orbitę. To nasz 4 wojskowy satelita. Wyniosła go w kosmos rakieta SpaceX startująca z Kalifornii. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to realne wsparcie całego systemu bezpieczeństwa Polski. Dziś święto narodowe 3 maja. Oryginał polskiej konstytucji z 1791 roku można oglądać w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Dla wielu obywateli to pierwsza okazja, by ją zobaczyć.
5: Dla czego ważne?
6: No, jesteśmy jest... Polakami.
5: No chcemy, no.
7: Przecież każdy może sobie konstytucję przecież sprawdzić w internecie,
5: ale
7: wpisać.
5: Nie, to jest, że to jest jak na żywo, to jest na żywo. To nie ma o czym dyskutować. Nie?
8: Jesteśmy obywatelami tego państwa, no i to ciekawy przywilej móc zobaczyć coś takiego, co tak wyróżnia nas na skalę światową, no bo to jaka druga Konstytucja Światowa zaraz po Ameryce.
7: Tak, ale to za szybą przecież.
8: No tak, ale no wie pan, no jednak coś takiego prawdziwego.
7: Ciekawe, czy da się ją przeczytać, prawda?
8: No, staropolszczyzna pewnie będzie ciężka do odczytania, to takie trochę hieroglify mogą być.
4: Rozmawiał reporter Szymon Kępka. Konstytucja można oglądać do 17:00. Wstęp wolny, wejście od strony Alei Ujazdowskich. W ciągu kilkudziesięciu godzin rząd podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE, poinformowała o tym pełnomocniczka rządu do spraw programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Unijny program SAFE przewiduje dla Polski blisko 44 miliardy nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy związane z obronnością. Przywrócono już normalny ruch pociągów z Poznania do Berlina. Przez awarię na odcinku między Palędziem a Bukiem wstrzymano wczoraj ruch na magistrali i wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Tatrzański Park Narodowy ostrzega przed jadowitymi wężami na szlakach. Na niżej położonych, nasłonecznionych terenach żmije zygzakowate wygrzewają się w słońcu. Jad może być niebezpieczny, ale bardzo rzadko bywa śmiertelny. I jeszcze sportowa sensacja w NBA. Koszykarze Philadelphia 76ers wyeliminowali Boston Celtics. W decydującym meczu pierwszej rundy playoff wygrali, i to w Bostonie, 109-100. Boston był zdecydowanym faworytem. Podobnie może być w Detroit tej nocy. Orlando Magic może sensacyjnie wyeliminować Pistons.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
0: Kochamy muzykę.

0: Reklama.
1: Bliskosnu.pl. Materace prosto od producenta. Robimy je od zera, dlatego masz jakość, dobrą cenę i szybkie terminy. Standardowe i nietypowe rozmiary. Do tego poduszki ortopedyczne i łóżka. Zakupy w salonie przyprodukcyjnym w Mirsku, nowym punkcie w Zgorzelcu oraz online na bliskosnu.pl. I śpisz naprawdę dobrze.
2: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
3: Gotowi na majówkę?
4: Tak!
3: Hamak?
4: Jest!
3: Grill?
4: Jest!
3: Zdrapki i gry Lotto?
4: Są!
5: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Startujemy! Drzwi otwarte w firmie Barabaś w Lubinie. Producent kostki brukowej zaprasza. Zobacz na żywo aranżację i inspiracje w największym ogrodzie pokazowym w regionie. 25% rabatu na wszystkie produkty od producenta. Na miejscu doradztwo, koncepcja, wycena gratis. Tylko do 16 maja. Przyjedź i skorzystaj. Firma Barabaś. Ulica Przemysłowa w Lubinie.
9: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
10: Po reklamie.

0: 21st Street, baby, come around. Lata 90. Na zegarach 17 minut po godzinie 12. Mamy niedzielę, więc oznacza to tylko jedno. Po raz kolejny przenosimy się do miejsca, w którym czas stoi w miejscu, a niejednokrotnie będziemy się także w nim cofać, bo do 13 grać będziemy dla Was wyłącznie perełki, które udało się wyłowić za sprawą już prawie 10 tysięcy lądowań na Hit Planecie, czyli prawie 30 lat. Patryk Łazica, dzień dobry, to jest Muzyczne Radio. No i przed nami masa najlepszych hitów, także koniecznie zarezerwujcie sobie najbliższy czas w naszym towarzystwie, ale nie zabraknie także nowości, tak jak teraz. Przed nami epilog, który Krzysztof Zalewski dopisał do historii, którą przedstawił na albumie Z głowy. Lepiej już było, a będzie to utwór o pożegnaniu się z nieudaną miłością.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

0: Hit Planeta. Reklama. Firma Horbiger Automotive spółka z OZ Bolesławca zatrudni operatorów CNC i pracowników produkcji. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Wyślij swoje CV na adres hplpraca@horbiger.com. Po reklamie.
1: Minęła godzina 12:30.
0: Pogoda.
1: Aż trudno uwierzyć, że to jeszcze wiosna. 24 stopnie tyle wynosi średnia w naszym regionie i nie jest to jeszcze dzisiejsze maksimum. To prognozowane jest na 26 na plusie, oczywiście w cieniu. No i pierwszy raz od początku roku termometry w słońcu pokazują nam trójkę z przodu, co bardzo cieszy. Warunki są dziś bardziej sprzyjające niż w Rzymie, tam zaledwie 22 na plusie. Niebo jest bezchmurne, błękitne, pełne słońca. Tak pozostanie przez cały dzień. Ciśnienie mamy w trendzie spadkowym, na barometrach 1016 hektopaskali, wiatr porywisty, północny, prędkość maksymalna do 35 km na godzinę, idealna widoczność, idealna jakość powietrza i niska wilgotność, średnia dla regionu wynosi 36%. Przed nami ciepła noc, bo w najchłodniejszym momencie termometry wskażą około 10-11 stopni na plusie, a jeśli chodzi o nadchodzący pierwszy majowy tydzień, to będzie on sprzyjał w kontekście temperatury, co najmniej do środy będzie ona w okolicach 24 stopni, z tym minusem, że będzie pochmurniej, no i od wtorku mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Powracamy na Hit Planetę, a na jej progu czeka na nas Kenny Blake i Tom's Dinner.

0: Muzyczne Radio. Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
0: Po reklamie.

0: Studio 45, Press Joe, Jersey, no i Pure Honey. Mamy kwadrans do godziny 13. Muzyczne radio, niedzielne popołudnie, trzeci dzień maja. No i podróż po hitplanecie trwa w najlepsze. Większość z was pewnie już odpoczywa, niektórzy są w trasie. Niezależnie od tego, gdzie jesteście, to szykujcie się na kolejną wycieczkę i to bez paszportu, bez odprawy na lotnisku i bez kupowania kremów w strefie bezcłowej. Przywita nas młody zespół, bo założony w roku 2023. No i jest on na polskiej scenie zjawiskiem. Dlaczego? A to dlatego, że mają w składzie nie jednego, nie dwóch, aż trzech wokalistów. Ich muzyka brzmi jak fuzja lat 2000, indie popu, no i czegoś absolutnie unikatowego, szczególnego dla nich. Przywitają nas Przebiśniegi, a jeśli chodzi o kierunek naszej podróży, to będzie to Egipt.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: of Hit Planeta.
1: Reklama.
2: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
3: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie szczęśliwe i otoczone troską? Zapisz je do żłobka Król Maciuś. Zapewniamy rozwój, domową atmosferę, bezpieczeństwo i świetną zabawę. Uwaga rodzice, nasz żłobek jest darmowy, nie ponosicie żadnych kosztów. Serdecznie zapraszamy. Telefon 781 050 472. Facebook Niepubliczne Przedszkole Król Maciuś.
4: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 1553.
1: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 13.
5: Czas na wiadomości.
7: Biegacze uczcili w stolicy święto narodowe 3 maja. Pożar w czeskim parku narodowym, płonie 100 hektarów lasu. A u nas też susza, leśnicy apelują o ostrożność. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Biegacze świętują 3 maja w centrum stolicy. Tegoroczny bieg konstytucji zgromadził na starcie 6,5 tysiąca osób. Dla wielu to sposób na uczczenie narodowego święta.
8: To jest bardziej bieganie, świętowanie.
9: To jest na pewno uczczenie święta konstytucji 3 maja.
10: Na majówkę zostałem w Warszawie, a lubię biegać. Bardzo dobra okazja na zrobienie życiówki na piątkę. Dobra okazja też do uczczenia takiego święta. Tak samo bieg niepodległości też w zeszłym roku brałem udział. No dobrze, że takie połączenie patriotyzmu ze sportem.
9: Wczoraj był grill. Była kiełbaska, dzisiaj trzeba to zgubić.
7: To 5-kilometrowa trasa biegu ze startem i metą na Placu Trzech Krzyży. Utrudnienia i objazdy komunikacji miejskiej w Warszawie spodziewane są co najmniej do 17. Strażacy wciąż walczą z dużym pożarem w Czechach. Akcja gaśnicza trwa na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria. Ogień objął 100 hektarów lasu. Informacje zbiera Marcin Starzec.
11: Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej wspieranych przez śmigłowce. Sytuację komplikuje charakter pożaru. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod ziemią, tworząc nowe ogniska. Strażacy podkreślają, że akcję utrudnia trudno dostępny teren i susza. To kolejny poważny pożar w tym regionie. W 2022 roku w czeskiej Szwajcarii spłonęło ponad 1000 hektarów lasu.
7: Duże zagrożenie pożarem jest też w polskich lasach, mówi Honorata Galczewska z Lasów Państwowych.
12: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. Jeszcze w okresie wiosennym nie mamy tak bujnie rozwiniętej roślinności, która by to przykryła.
7: Uważajmy na grille. Mimo majówki lepiej zrezygnować z ognisk. Nawet 80 tysięcy miejsc i budowa bieżni lekkoatletycznej. Tak stadion narodowy może się zmienić w olimpijski. Zdaniem głównego projektanta modernizacja tego obiektu na potrzeby olimpijskie to bardziej opłacalna opcja niż budowa nowej areny. Cała infrastruktura po igrzyskach mogłaby zostać zdemontowana. Polskie środowisko sportowe planuje ubiegać się o letnie igrzyska olimpijskie. Wstępnie mówi się o 2040 roku.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
2: Wszystko, czego potrzebuje Twój ogród na wiosnę, znajdziesz w centrali nasiennej w Bolesławcu. Ziemniaki, sadzeniaki w różnych odmianach, hurt i detal. Nasiona traw, warzyw i kwiatów, środki ochrony roślin, nawozy, rośliny doniczkowe, krzewy owocowe i ozdobne. Zapraszamy! Otwarte również w niedzielę. Centrala Nasienna Bolesławiec, ulica Zwycięstwa 23.
3: Festiwal biegowy Bory Run. Biegnij tam, gdzie natura wyznacza trasę. Leśne ścieżki Borów Dolnośląskich, sportowe emocje i niepowtarzalna atmosfera. Start i meta przy Zamku Kliczków. Wybierz dystans, maraton, półmaraton, bieg mundurowy i bieg zamkowy na 10 km oraz Nordic Walking na 5 km. Zapisy na borerun.pl. Dołącz do nas już 24 maja. Patronat honorowy, starosta bolesławicki Tomasz Gabrysiak. Patronat medialny, Muzyczne Radio.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio. Best of.

0: Cale Farben, Pollyanna, no i Let Rain Down. Miejmy nadzieję, że taki scenariusz się nie ziści.
1: Muzyczne radio.
0: Kwadrans po godzinie 13. No i ponownie po udanej podróży po najlepszych przystankach na Hit Planecie powracamy do Best Of, które zależy wyłącznie od Was, bo do 15 nasze fale przejmujecie Wy, Wasze utwory, dedykacje i propozycje. Czasu jest naprawdę sporo, także zachęcam Was do tego, aby podzielić się pomysłem na utwory. Facebook, Muzyczne Radio, tam możecie do nas napisać, zostawić komentarz, wiadomość. Możecie napisać także na maila emisja@muzycznyradio.pl, nagrać się w naszej aplikacji mobilnej albo zadzwonić 757-646-646. Tutaj na Was czekamy, daję Wam moment do namysłu i to w towarzystwie zupełnej nowości od Krzysztofa Zalewskiego. Nowości, która jest swoistą wisienką na torcie, a tym tortem jest oczywiście jego ostatni album Z Głowy, który osiągnął naprawdę niebywały sukces. Całe wydawnictwo jest tak naprawdę historią, którą artysta przedstawia z każdym kolejnym utworem, no i przyszedł czas na epilog o nieudanej miłości. Przed nami lepiej już było.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Muzyczne radio.
1: 25 minut po godzinie 13, a to był Eminem, który niczym ten tytułowy Houdini pojawił się po latach przerwy. My natomiast przechodzimy do waszych utworów, no i tym razem zabrzmi utwór od Pawła, który napisał do nas taką wiadomość. Z okazji niedawno obchodzonej 66. rocznicy urodzin jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia dla mamy Katarzyny, od dzieci Beaty, Pawła oraz zięcia Mateusza. Dużo zdrowia, szczęścia oraz pomyślności na kolejne lata. Prosimy również o utwór Kawiarenki pani Ireny Jarockiej. No, do życzeń się oczywiście dokładamy. Wszystkiego co najlepsze i samych lat w zdrowiu od całej redakcji Muzycznego Radia. No i zgodnie z prośbą posłuchajmy Ireny Jarockiej.
0: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne radio.

0: brytyjskiego pop i funky Sophie Ellis-Bextor.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.
0: Tak, słucham sobie Sophie i myślę, że gdyby muzyka miała drzewo genealogiczne, to na jednym z najgrubszych konarów byłoby imię Jamesa Browna. A mówię o tym nieprzypadkowo, bo dziś kolejna rocznica jego urodzin, 93. The Godfather of Soul, czyli ojciec chrzestny soulu, takie dostało miano, także funkowej rewolucji. Oprócz tego, że był wokalistą, to miał przede wszystkim jedną cechę niesamowitą. Niesamowite wyczucie rytmu. Tak naprawdę gatunek funk Brown niemalże własnoręcznie wynalazł, zdefiniował. Był w pełni świadomy, że muzyka może zmieniać nie tylko rytm serca, ale także bieg historii. Wielokrotnie tworzył także tak zwane protest songi, no bo komponował jeszcze w czasach z niewolniczą spuścizną. Dziś, kiedy się patrzy właśnie na takich artystów jak Sophie, Prince, Bruno Mars czy Kendrick Lamar, to można zobaczyć ten kod genetyczny Browna w ich muzyce, w ruchach scenicznych. James odszedł w roku 2006, ale tak naprawdę jego duch tańczy dalej w każdej funkowej zagrywce basu. Oczywiście nie był też ideałem, miał problemy z prawem, z używkami, bardzo burzliwe relacje prywatne. Można powiedzieć, że życie prywatne było równie intensywne jak to sceniczne, no ale może właśnie dlatego James Brown pozostaje postacią tak magnetyczną, tak istotną i też rewolucyjną, no bo jego muzyka była szczera do bólu, tak jak on sam. Każdy zna legendarny I Feel Good, które rozpoczyna się od okrzyku. Większość zna legendarny Sex Machine. To wszystko jest pełne funkowej energii. No ale my dziś posłuchamy Jamesa od odrobinę spokojniejszej strony. Soulowo-bluesowej. Myślę, że będzie to propozycja idealna na tak słoneczne warunki. A przed nami wspaniały standard Sunny z płyty Getting Down to It.

0: Wiosna. W muzycznym radiu.
1: Reklama. Nowy rezonans magnetyczny w Centrum Medycznym Zabobrze przy ulicy Wiejskiej 11 w Jeleniej Górze. Wykonujemy m.in. badania serca, prostaty oraz diagnostykę endometriozy. Zadzwoń i umów się. Telefon 756-299-299.
2: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź restaurację Albero w kompleksie Osada Śnieżka w Łomnicy. W menu czeka na Ciebie kuchnia pełna kulinarnych inspiracji. Kuchnia polska, aromatyczna pizza oraz prawdopodobnie najlepsza kaczka w Karkonoszach. Szybki lunch, rodzinny obiad, a może klimatyczna kolacja. U nas każda okazja smakuje lepiej. Z jeleniogórską kartą mieszkańca 15% taniej. Organizujemy także przyjęcia, komunie i spotkania biznesowe. Restauracja Albero w Łomnicy. Spróbuj i wracaj po więcej.
1: Po reklamie.
0: Muzyczne radio.

0: Muzyczne radio.
1: Sun is shining, the weather is sweet. Słońce świeci, pogoda jest przepiękna. Czego więcej trzeba? No, może tego, aby w poniedziałek nie trzeba było wstawać znowu do roboty, ale też nie można mieć wszystkiego. No i tak naprawdę to jeszcze cała niedziela przed nami. Na pewno też nie ostatnia tak słoneczna, bo lato dopiero nadejdzie. Zawsze trzeba szukać plusów w każdej sytuacji, szczególnie tych dodatnich. No i zdecydowanym plusem będzie to, że za kilkanaście sekund usłyszymy nasz dzisiejszy hit typ, w którym przywita nas debiutujący zespół stworzony w roku 2023. Nazywają się Przebiśniegi i coś, co dość nietypowe, mają aż trzech wokalistów. Mieszają styl z okolic roku 2000 z gatunkiem indie, no i tworzą naprawdę bardzo ciekawe numery. Zupełny debiut w muzycznym radium i od razu podróż do Egiptu. Koniecznie posłuchajcie.
0: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit typ. We'll be right back.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: To była Ava Max i Salt, a przed momentem zadzwoniła do nas Małgorzata. Pozdrawiamy cię. No i Małgorzata słucha nas obecnie w ogrodzie z córką Kasią. I to właśnie dla ciebie, droga Kasiu, zagra teraz Bruno Mars, utwór idealny na niedzielę, The Lazy Song.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic koło Lubania zaprasza wszystkich miłośników ogrodu na wiosenne zakupy 7 dni w tygodniu. U nas znajdziecie największy wybór roślin, kwiatów, krzewów, drzew, bylin, akcesoriów ogrodowych oraz artykułów dekoracyjnych w okolicy. Sprawdźcie na naszym Facebooku. Uwaga, pracujemy w weekend majowy. Centrum Ogrodnicze Zielony Świat Ogrodu z Pisarzowic. Do zobaczenia!
3: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 14.
1: Czas na wiadomości.
5: Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji, zaprosił prawników i polityków. Uwolniony z Białorusi Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Radni małopolscy chcą budowy w Krakowie filharmonii z prawdziwego zdarzenia. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej ustawy zasadniczej. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów i kół poselskich. Premier i Lewica zapowiedzieli, że to zbojkotują. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Dziennikarz i działacz polonijny na Białorusi, więziony przez białoruski reżim, odzyskał kilka dni temu wolność. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim mówił, że jest onieśmielony tym odznaczeniem.
6: Tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
5: Polsko-białoruski dziennikarz odzyskał wolność po 5 latach białoruskiego więzienia. Przed kancelarią premiera ustawiła się kolejka chętnych, którzy chcą na własne oczy zobaczyć oryginalny dokument Konstytucji 3 maja. To niezwykła okazja, dziś do godziny 17, a dla wielu to dobry sposób, by uczcić państwowe święto.
7: Na mnie zrobiło niesamowite wrażenie.
8: A dlaczego? Dlaczego to jest takie emocjonujące?
7: Jest to najważniejszy dokument dla Polski.
9: Dokument jest niewątpliwie cenny, natomiast no niewiele tam można oczywiście odczytać.
10: Widzieliśmy taką starą książkę, która miała około 200 lat.
8: Da się coś przeczytać? Coś tam widać?
10: No da się trochę przeczytać, ale widać, że litery są pozmieniane.
5: Wejście do kancelarii premiera od strony Alei Ujazdowskich. Trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości. Radni małopolskiego sejmiku zaapelowali o wsparcie rządowe dla budowy krakowskiej filharmonii. Są plany budowy, wyłoniono wykonawcę, ale potrzeba też pieniędzy. Co najmniej 450 milionów złotych. Wszystkie koncerty odbywają się dzisiaj w budynku wynajmowanym od archidiecezji krakowskiej, gdzie największym problemem w czasie koncertów są głośne tramwaje, mówi radny sejmiku Jerzy Fedorowicz.
11: Poziom artystyczny naszej filharmonii jest niezwykle wysoki. Pracownicy, artyści potrzebują nowych przestrzeni, takiej funkcjonalności, która będzie na poziomie, który oni reprezentują.
5: Nowa siedziba instytucji ma powstać przy rondzie Grzegorzeckim do 2032 roku.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Wystarczyła chwila, by dotychczasowe życie Juliusza rozsypało się jak domek z kart. Po zdarzeniu komunikacyjnym 23-letni mężczyzna był w stanie krytycznym. Miał liczne rany i złamania. Wypadek zabrał mu sprawność, samodzielność, a nawet możliwość mówienia. Teraz czeka go długa, trudna i kosztowna walka o powrót do zdrowia. Juliusz do niedawna był tym, który ratował ludzkie życie. Przez kilka lat pracował jako kierowca karetki. W obecnej sytuacji konieczne jest zebranie pokaźnej ilości środków na leczenie i rehabilitację Juliusza. Jego matka pisze: proszę Was z całego serca, pomóżcie mojemu synowi. Dobro wraca. Podaje adres do wpłat. Się pomaga, Juliusz Derewicz, zbiórka charytatywna. Się pomaga, Juliusz Derewicz, zbiórka charytatywna.
2: Reklama.
3: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
4: Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród, autoryzowany dealer firmy Alco, poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
13: Po reklamie.
14: Wiosna.

0: Nico Santos przywitał nas po godzinie 14. Mamy dokładnie 13 minut po godzinie 14. No i są to ostatnie minuty, które zostały nam do godziny 15. Pod szyldem weekendowego Best Of albo naszego radiowego koncertu życzeń. A jeśli takowe macie, no to koniecznie się nimi podzielcie na naszym Facebooku, pisząc maila, dzwoniąc albo nagrywając wiadomość głosową w naszej aplikacji mobilnej. Za moment nasza piosenka dnia, ale najpierw utwór z dedykacją dla naszego słuchacza Tymka, którego pozdrawiamy. No i czas na kolejną porcję słonecznego funky I Just Might i Bruno Mars.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: nieopisanej miłości, który kończy całą historię przedstawioną na krążku. Dziś u nas co godzinę, oprócz tego także na top30.pl. Jeśli wpadnie wam w ucho, koniecznie zagłosujcie.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Reklama. Firma Horbiger Automotive Spółka z OZ Bolesławca. Zatrudni operatorów CNC i pracowników produkcji. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Wyślij swoje CV na adres hplpraca@horbiger.com. Startujemy! Drzwi otwarte w firmie Barabaś w Lubinie. Producent kostki brukowej zaprasza. Zobacz na żywo aranżację i inspiracje w największym ogrodzie pokazowym w regionie. 25% rabatu na wszystkie produkty od producenta. Na miejscu doradztwo, koncepcja, wycena gratis. Tylko do 16 maja. Przyjedź i skorzystaj. Firma Barabaś. Ulica Przemysłowa w Lubinie.
1: No i stało się.
2: Spokojnie, takie sytuacje się zdarzają.
3: Ultima Auto. Zajmie się twoim autem kompleksowo. Bezgotówkowa likwidacja szkód komunikacyjnych, bez stresu i zbędnych formalności. Naprawy blacharsko-lakiernicze, PDR, usuwanie wgnieceń bez lakierowania i drobne naprawy lakiernicze metodą SPOT.
4: Teraz jak nowe.
3: Dokładnie. Ultima Auto. Jelenia Góra, Pałata 1. Oddaj auto w dobre ręce.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne radio. Na wiosnę.

życiu trzeba zawsze wolnym być. Marek Jackowski, no i piękny utwór o wolności. Idealny, myślę, na te ostatnie majowe dni. No ale też pytanie, jeśli każdy byłby w pełni wolny, to kto płaciłby ZUS i podatki? To jest też bardzo dobre pytanie. Przed nami natomiast bardzo dobra, świetna nawet propozycja i to z niebyle jaką dedykacją od naszego słuchacza Łukasza, który napisał do nas takiego maila. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia, a w szczególności moją kochaną żonkę Agusię, która niedawno, 1 maja, obchodziła swoje 20 urodziny. Spełnienia marzeń, kochanie, i proszę o nasz utwór Black Wonderful Life, twój Dyziek. Pozdrawiamy was, świętujcie tyle, ile możecie. Małżonce Agnieszce oczywiście życzymy wszystkiego, co najlepsze. No i zgodnie z prośbą posłuchajmy.

0: Radia.
1: Reklama.
2: Bliskosnu.pl. Materace prosto od producenta. Robimy je od zera, dlatego masz jakość, dobrą cenę i szybkie terminy. Standardowe i nietypowe rozmiary. Do tego poduszki ortopedyczne i łóżka. Zakupy w salonie przyprodukcyjnym w Mirsku, nowym punkcie w Zgorzelcu oraz online na bliskosnu.pl. I śpisz naprawdę dobrze.
3: Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 11 11.
4: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
1: Po reklamie. Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Taylor Jazz Glyne i Summer's Back, czyli lato wróciło. Dosłownie, mimo faktu, że mamy nadal wiosnę w kalendarzu. Natomiast my powrócimy do naszego dzisiejszego hit typu, gdzie dziś pojawiają się przebiśniegi. Polski zespół założony w roku 2023, tworzący gatunek indie. No i wspólnie z nimi wybierzemy się na podróż i to do Egiptu.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit typ.

i Steve Appleton, Real Love. Mamy 9 minut do godziny 15. No i teraz, moi drodzy, czas na prawdziwe remedium, a dokładniej propozycję od naszej słuchaczki Doroty, którą pozdrawiamy, a przywitajmy Marylę Rodowicz.

0: Duty Gorillaz w brazylijskim wydaniu w towarzystwie Rhythms del Mundo. Mamy 2 minuty do godziny 15, no i tuż przed tym, jak zabrzmi ostatni utwór, warto wspomnieć o jednej rzeczy. Dzisiejsza niedziela to ostatnia wolna niedziela dla wszystkich maturzystów, no bo ten dzień już jutro. O poranku czeka na Was egzamin z języka polskiego i przypominamy, że muzyka to także teksty kultury, no i jak to mówiła Wisława Szymborska, bądźcie dobrej myśli, bo po co być złej, a na maturze świat się też nie kończy, wręcz przeciwnie, dopiero zaczyna, a dopiero się zacznie, jak zobaczycie ile procent, ale nie wyniku maturalnego, a waszego wynagrodzenia, to opodatkowanie, także nie jest jeszcze tak źle. No i źle nie będzie też jutro, stwierdzicie to sami, jak już wyjdziecie z tego egzaminu. W imieniu całej redakcji Muzycznego Radia życzymy Wam połamania długopisów, no i przywitajmy jedyny słuszny utwór na tę okazję, czerwone gitary i matura, ale wcale nie za 100 dni.
1: Best of. To są najlepsze w Muzycznym Radiu.

0: Radio. Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie szczęśliwe i otoczone troską? Zapisz je do żłobka Król Maciuś. Zapewniamy rozwój, domową atmosferę, bezpieczeństwo i świetną zabawę. Uwaga rodzice, nasz żłobek jest darmowy, nie ponosicie żadnych kosztów. Serdecznie zapraszamy. Telefon 781 050 472. Facebook Niepubliczne Przedszkole Król Maciuś.
4: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
0: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 15.
5: Czas na wiadomości.
7: Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Rząd jest przeciwny, mówi niech lepiej, prezydent szanuje obecną. Jutro matura, pędzi na nią z Portugalii gwiazda piłki Oskar Pietuszewski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów poselskich. Jak mówi, nie może być tak, że władza rozkłada się na dwa ośrodki. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki. Konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy wspólnotę i fundamenty państwa. Instytucje są angażowane do walki politycznej. Tymczasem premier nawołuje opozycję i prezydenta do przestrzegania obecnej konstytucji. Projektowanie nowej nazywa majstrowaniem.
8: Nasza konstytucja nie jest doskonała, ale wystarczająco jasno precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą. Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
7: Szukanie jakiejkolwiek współpracy z prezydentem nad zmianą konstytucji jest sprzeczne z demokracją, mówi Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
9: Kmeranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach. Nie będziemy z panem prezydentem żadnych prac nad zmianami konstytucji czynili, bo pan prezydent najpierw nie konstytucję zacznie szanować.
7: Prezydent zasugerował, że nowa konstytucja mogłaby zostać uchwalona w roku 2030. Niemiecka prasa bije na alarm. Osłabiając NATO, Trump wykonuje pracę za Putina. USA nie tylko zapowiedziały redukcję swoich sił w Niemczech, ale też, jak twierdzą amerykańskie gazety, odwołały planowane rozmieszczenie systemu rakiet średniego zasięgu, ważnego elementu odstraszania Rosji. Gazety ostrzegają, że przyniesie to negatywne skutki dla NATO. Wschodząca gwiazda polskiej piłki Oskar Pietuszewski wczoraj zdobył z FC Porto mistrzostwo Portugalii, a dziś szybko wraca do Polski, jutro zdaje maturę. Nie ma taryfy ulgowej, podobnie jak ponad 300 tysięcy maturzystów. Spytaliśmy niektórych, jak się czują.
10: Mam zawsze duże problemy ze stresem, bo jak mi na czymś zależy, to wiem o tym, że chcę sobie z tym poradzić jak najlepiej, ale wydaje mi się, że po prostu najważniejsze jest to, żeby być świadomym tego, że uczyliśmy się tak dużo przez te 4 lata.
7: Pisemny Polski jutro o 9:00.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
11: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.
0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
12: Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź restaurację Albero w kompleksie Osada Śnieżka w Łomnicy. W menu czeka na Ciebie kuchnia pełna kulinarnych inspiracji.
6: inspiracji. Kuchnia polska, aromatyczna pizza oraz prawdopodobnie najlepsza kaczka w Karkonoszach. Szybki lunch, rodzinny obiad, a może klimatyczna kolacja. U nas każda okazja smakuje lepiej. Z jeleniogórską kartą mieszkańca 15% taniej. Organizujemy także przyjęcia, komunie i spotkania biznesowe. Restauracja Albero w Łomnicy. Spróbuj i wracaj po więcej.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Po reklamie.
17: Panie i panowie, otwieramy nasze dzisiejsze spotkanie na liście Top 20 Hip Hop. Majową porą jesteśmy już razem z wami. Oczywiście obiecujemy, że na najbliższe 60 minut przygotowaliśmy cały zestaw hip-hopowej muzy, którą mam nadzieję, że znacie. Jeśli nie, to obiecujemy, że te nowości bardzo szybko wpadają w ucho. Sebastian Wysoczański, zaczynamy. A dziś zaczynamy na miejscu 20 i tutaj do naszego zestawienia trafia naprawdę bardzo specjalny utwór. BDOS 2115, Maja Mecan, no i oczywiście Fundacja Cancer Fighters. Ciągle tutaj jestem, Disna Reka i piosenka, która olbrzymią popularność zdobyła już jakiś czas temu. Zasadniczo jak tylko się pojawiła, ponieważ ta piosenka i dochód z tego nagrania zostaje przekazany na fundację właśnie Cancer Fighters, która opiekuje się dziećmi chorymi na różne nowotwory. Piosenka oczywiście stała się absolutnym wiralem w mediach społecznościowych, różnych społecznościowych aplikacjach, a później niesamowita ilość odtworzeń również za sprawą live, o którym zresztą w muzycznym radiu wiele mówiliśmy. Piękne nagranie, które właśnie zaczyna swoją przygodę na liście Top 20 Hip Hop i wierzymy, że ta piosenka będzie z nami bardzo długo. BDOS 2115, ciągle tutaj jestem na miejscu 20. Tak zagramy już teraz, zatem koniecznie dajcie głośniej i posłuchajcie. Słuchajcie.
18: Top 20 Hip Hop.
19: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
20: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
19: Jedziemy.
20: To jedziemy.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

Quavo na Fide, Zalia i Faust, nie ucieknę. Wszystko wskazuje na to, że z tym nagraniem powoli się już żegnamy. Miejsce 17 dzisiaj. Za nami także 5-2 Dębiec i jeden z największych hitów tej grupy Konfrontacje. W kolejce Kiki i Cetnar, Oscarowe role, za moment na pewno Jamal i Policeman, a także nowość, która pojawiła się tydzień temu, 6 oczek w górę dla ekipy ODZ, DJ Shadowface i Lepszy Dzień. Na horyzoncie również widzimy Tymka z nagraniem Sukces. Posłuchajcie, bo to są utwory, po które sięgać będziemy już teraz.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Wszystko, czego potrzebuje Twój ogród na wiosnę, znajdziesz w Centrali Nasiennej w Bolesławcu. Ziemniaki, sadzeniaki w różnych odmianach, hurt i detal. Nasiona traw, warzyw i kwiatów, środki ochrony roślin, nawozy, rośliny doniczkowe, krzewy owocowe i ozdobne. Zapraszamy! Otwarte również w niedzielę. Centrala Nasienna Bolesławiec, ulica Zwycięstwa 23.
3: Pory Run Active. Znajdź sobie moc T-Rexa. Zapraszamy dzieci i młodzież na wyjątkowy dzień bez ekranu. Pełen ruchu, wyzwań i świetnej zabawy. Sportowa rywalizacja wśród natury Borów Dolnośląskich. Zadania przygotują Foremka oraz 23 Śląski Pułk Artylerii z Bolesławca. Start przy Zamku Kliczków 24 maja. Udział bezpłatny. Zapisy na poryrun.pl. Patronat honorowy starosta bolesławiecki Tomasz Gabrysiak. Patronat medialny Muzyczne Radio.
4: Po reklamie.

Przypominamy, że możecie głosować na swoich ulubionych artystów na muzyczneradio.pl. Taco Hemingway z nagraniem Frascati właśnie za moment zamelduje się na miejscu 11. Dwa oczka w dół, punkty są jak najbardziej konieczne i potrzebne. Raper NF, znany już myślę słuchaczom muzycznego radia, bo z kilkoma nagraniami pojawiał się u nas, choćby na Hit Planecie, ale także na tej hip-hopowej liście. Let You Down, miejsce 10. Za chwilę Jeezy, Bieber, Rexa, Me, Myself and I, a także Miłosz i jego utwór, który podbił wasze serca. Mowa o piosence Wizje.

O co chodzi z rudą? Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie DM-uj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły.

0: Reklama. Nowy rezonans magnetyczny w Centrum Medycznym Zabobrze przy ulicy Wiejskiej 11 w Jeleniej Górze. Wykonujemy m.in. badania serca, prostaty oraz diagnostykę endometriozy. Zadzwoń i umów się. Telefon 756-299-299.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays. Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie.

seksualny, mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualny, mam

No i tak się składa, że zaglądamy na szczyt naszej dzisiejszej listy. Tutaj Sobel, tutaj utwór zatytułowany Cha-Cha, tutaj na miejscu drugim Lacrim i Baby Gang z utworem Rock, a na samym szczycie dzisiaj utwór, który powędrował aż 6 oczek w górę, PSR, Opał i PZ, Bez i Sen numerem 1 naszego dzisiejszego spotkania. Sobel, Cha-Cha, Lacrim, Baby Gang i Rock, a także PSR, Opał i PZ, Bez i Sen dziś na samym szczycie naszego zestawienia, za które wam pięknie dziękujemy. Sebastian Wysoczański, udanej niedzieli życzę i wracamy do was już za tydzień po 15:00.

0: Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Wiosenna wyprzedaż w Skoda Ultima Auto. Ostatnie sztuki modeli z rocznika 2025. Rabaty nawet do 40 tysięcy złotych. Leasing 100% lub kredyt 0%. Niemożliwe? Sprawdź sam. Zapraszamy do naszego salonu Skoda Ultima Auto w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
2: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 16.
1: Czas na wiadomości.
4: Wzruszenie w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Polacy uczcili dzisiaj święto narodowe 3 maja. Kolejne szpitale planują ograniczyć liczbę badań diagnostycznych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Andrzej Poczobut podziękował za uwolnienie z białoruskiego więzienia. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi odebrał z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego.
5: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
4: Na Białorusi więziony był przez 5 lat. We wtorek został zwolniony w ramach wymiany więźniów. 6,5 tysiąca osób stanęło na starcie tegorocznego biegu Konstytucji. Uczestnicy pokonali 5-kilometrową trasę wytyczoną w centrum stolicy. Dla wielu biegaczy udział w wydarzeniu to symboliczne uczczenie święta 3 maja.
6: I ja na ten dzień zawsze czekam z radością, bo wiem, że zawsze gdzieś kogoś znajomego wypatrzę. To nie jest bieg na rywalizację, to nie jest bieg na robienie życiówek. To jest bieg na wspólne świętowanie tego właśnie święta biegu Konstytucji.
7: Żeby się spotkać. Przy okazji kondycja się poprawia.
8: Ale co dla was znaczy, dla państwa dzisiaj Konstytucja?
7: To jest najważniejszy chyba
6: dokument,
7: prawda? I to trzeba cenić.
4: Utrudnienia w centrum stolicy mogą jeszcze potrwać do 17. Kolejne duże szpitale przygotowują się do ograniczenia badań diagnostycznych. Powodem są oszczędności w Narodowym Funduszu Zdrowia. Co trzeci pacjent był badany w ramach tak zwanych nadwykonań. Teraz te nadwykonania trzeba będzie ograniczyć, mówi prezes gdańskiego Kopernikusa, spółki odpowiedzialnej za szpitale na Pomorzu, Dariusz Kostrzewa.
9: Czyli dwóch pacjentów w limicie, trzeci poza limitem. Jeżeli to stanowisko NFZ się utrzyma, no to będziemy musieli z tym co trzecim pacjentem coś zrobić, żeby dało się go przyjąć i diagnozować. Myślę, że nie ograniczymy nadwykonań do zera, ale dość radykalnie zmniejszymy ich liczbę.
4: W szpitalach Kopernikus w Gdańsku jeszcze przed cięciami NFZ-u czekanie na diagnostykę obrazową trwało pół roku. To wyjątkowa atrakcja Łodzi. W ogrodzie botanicznym zakwitła imponująca kolekcja 50 tysięcy tulipanów.
10: Dosyć okazałe tulipany, ponieważ one mają długie, wysokie, sztywne łodygi i dosyć duże kwiaty.
4: Mówi Małgorzata Słabiak z łódzkiego ogrodu botanicznego. W ogrodzie jest kilkadziesiąt odmian tulipanów.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Debiutanci.pl

0: Wiosna nowe hity przyniosła.
1: Reklama.
2: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
3: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko będzie szczęśliwe i otoczone troską? Zapisz je do żłobka Król Maciuś. Zapewniamy rozwój, domową atmosferę, bezpieczeństwo i świetną zabawę. Uwaga rodzice, nasz żłobek jest darmowy, nie ponosicie żadnych kosztów. Serdecznie zapraszamy. Telefon 781 050 472. Facebook Niepubliczne Przedszkole Król Maciuś.
1: Po reklamie.
4: Muzyczne radio stawia na debiutantów. Posłuchajcie ich piosenek.

0: Wołyniec i nie chce więcej. Ja natomiast myślę, że wy zdecydowanie macie inne zdanie, bo to utwór, który dziś wylądował ze srebrnym medalem. Mamy 12 minut po godzinie 16, dziś niedziela, więc oznacza to tylko jedno. Zamiast odgrzewać stare przeboje niczym karkówkę z wczoraj, wrzucamy na rusz te zupełnie nowe utwory. No i to z naszego polskiego podwórka. Debiutanci przejmują falę muzycznego radia do godziny 17. Także jeśli ciekawi was, jak kształtuje się polska scena muzyczna, to zostańcie z nami, przekonacie się na własnych uszach. Patryk Łasica, witam i zapraszam, a przed nami zupełna nowość Daliwa i Sól na ranę.
1: To jest kolejny debiut w muzycznym radiu.

0: wszystko mam. No i Max Łapiński, który niestety traci w naszym zestawieniu debiutantów, wylądował na miejscu 9. Przypominam o tym, że na 10 wybranych utworów możecie głosować na stronie muzycznyradio.pl. Warto to robić, bo tym samym wspieracie polskich artystów. No i czas na kolejną nowość. Przywita nas Daria ze Śląska i kolejny już singiel zapowiadający jej trzeci album studyjny. Nazywać się będzie Halo, co jest grane i ukaże się na półkach już 15 maja. Premiera, która zabrzmi za moment natomiast, nazywa się Ciężki plecak i skupia się na ludziach, którzy mimo własnych doświadczeń potrafią być oparciem dla innych. Opowiada o codziennej obecności, empatii i sile, która nie zawsze jest widoczna na pierwszy rzut oka. No i co ważne, punkt wyjścia jest poważny, ale utwór nie zatrzymuje się wyłącznie na ciężarze tych emocji, wręcz przeciwnie, dodaje nadziei.
1: To jest kolejny debiut w muzycznym radiu.
2: Pamiętasz jak w szóstej B był taki złośliwy dzieciak?

0: Lubię cię jak lato, no i jak tu nie lubić modelek. Kolejny utwór z potencjałem na hit nadchodzących wakacji. Przed nami moment przerwy, no i zaczynamy od kolejnej nowości. Zagra dla nas Młody W.
1: Reklama.
2: Bliskosnu.pl. Materace proste od producenta. Robimy je od zera, dlatego masz jakość, dobrą cenę i szybkie terminy. Standardowe i nietypowe rozmiary. Do tego poduszki ortopedyczne i łóżka. Zakupy w salonie przyprodukcyjnym w Mirsku, nowym punkcie w Zgorzelcu oraz online na bliskosnu.pl. I śpisz naprawdę dobrze.
3: Centrum Ogrodnicze Krzewy z Krzewia zaprasza wszystkich miłośników ogrodnictwa na zakupy. Największy wybór tylko u nas, bo wiosna zaczyna się w Krzewiu. Krzewie Wielkie 88 koło Gryfowa Śląskiego. Telefon 75 789 1111.
4: Startujemy! Drzwi otwarte w firmie Barabaś w Lubinie. Producent kostki brukowej zaprasza. Zobacz na żywo aranżację i inspiracje w największym ogrodzie pokazowym w regionie. 25% rabatu na wszystkie produkty od producenta. Na miejscu doradztwo, koncepcja, wycena gratis. Tylko do 16 maja przyjedź i skorzystaj. Firma Barabaś. Ulica Przemysłowa w Lubinie.
1: Po reklamie. Muzyczne radio stawia na debiutantów. Posłuchajcie ich piosenek.

To była Nita, no i kolejna nowość szerokości, a teraz coś dla miłośników hip-hopu ODZ, DJ Shadowface, Latina i Lepszy Dzień.

Cheap Tobacco, no i bez słów plus jeden punkt przez tydzień, a teraz moi drodzy przywitajmy siostry Maję i Zuzię Jabłońskie, nie chcecie stracić po drodze.

0: Debiutanci.pl w muzycznym radiu. Reklama. Zielony Ogród. Witamy w świecie niezawodnych maszyn i urządzeń do prac w ogrodzie. Zielony Ogród. Autoryzowany dealer firmy Alco. Poleca traktorki, kosiarki, roboty koszące, pilarki, urządzenia akumulatorowe do pielęgnacji ogrodu. Atrakcyjna sprzedaż ratalna. Zielony Ogród. Bolesławiec Wróblewskiego 11.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Muzyczne radio stawia na debiutantów. Posłuchajcie ich piosenek.

Martyna Baranowska i Ptak, który dziś wylądował na miejscu siódmym. Zostały nam zaledwie 4 minuty do godziny 17. Zaraz po wiadomościach czeka na Was przegląd najlepszych globalnych nowości z obecnego, no już prawie ubiegłego tygodnia. A na sam finał spotkania z debiutantami jeszcze nasze miejsce pierwsze, a będzie to Odette i Haj.

0: muzyczne radio stawia na debiutantów. Posłuchajcie ich piosenek. Reklama. Firma Horbiger Automotive spółka z OZ Bolesławca zatrudni operatorów CNC i pracowników produkcji. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Wyślij swoje CV na adres hplpraca@horbiger.com. Masz ochotę na coś naprawdę pysznego? Odwiedź restaurację Albero w kompleksie Osada Śnieżka w Łomnicy. W menu czeka na Ciebie kuchnia pełna kulinarnych inspiracji. Kuchnia polska, aromatyczna pizza oraz prawdopodobnie najlepsza kaczka w Karkonoszach. Szybki lunch, rodzinny obiad, a może klimatyczna kolacja. U nas każda okazja smakuje lepiej. Z jeleniogórską kartą mieszkańca 15% taniej. Organizujemy także przyjęcia, komunie i spotkania biznesowe. Restauracja Albero w Łomnicy. Spróbuj i wracaj po więcej.
1: Po reklamie.
2: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
3: 17.
2: Czas na wiadomości.
4: Autostrada A2 w Łódzkiem w stronę Warszawy zablokowana po wypadku. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał sternik po tragedii na jeziorze. Termalika Bruk Wetnie Ciecza jako pierwsza żegna się z piłkarską ekstraklasą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A2 w województwie łódzkim. Trasa w stronę Warszawy jest zablokowana. Zderzyły się dwa samochody i motocykl. Cztery osoby zostały ranne. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał 33-letni mężczyzna zatrzymany po wywróceniu się łodzi na jeziorze Salińskim koło Wejherowa. Prokurator zastosował dozór policyjny. To oznacza, że mężczyzna nie trafi do aresztu. W wypadku, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę, zginęły dwie osoby. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki. To słowa prezydenta Karola Nawrockiego. Powołał właśnie Radę Nowej Konstytucji. Szymon Kępka.
5: W gronie członków Rady znaleźli się już była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy też prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
6: Apelowałbym do prezydenta i do opozycji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
5: O nowej konstytucji mówił podczas obchodów 3 maja prezydent Karol Nawrocki.
7: Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030.
5: Docelowo mają się w tej radzie znaleźć także członkowie kół i klubów parlamentarnych.
4: O wolności mediów i tragicznej sytuacji dziennikarzy mówił dziś w Watykanie papież Leon XIV. W czasie modlitwy Regina Celi nawiązał do Światowego Dnia Wolności Prasy.
8: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wolności Prasy ustanowiony przez UNESCO. Pamiętamy o wielu dziennikarzach i reporterach, którzy padli ofiarą wojen i przemocy.
4: 8 maja minie rok od wyboru Roberta Prewosta na papieża. GKS Katowice wygrał z Termaliką Bruk Wetnie Cieczą aż 5-1. To oznacza, że piłkarze z Niecieczy są pierwszą drużyną, która spada z ekstraklasy, a GKS ma duże szanse na miejsce na podium.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: muzyczne radio. Wiosna. Nowe hity przyniosła.
1: Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Fotowoltaika 10 kW z magazynem energii 20 kWh i modułem zarządzania energią. Już za 26 tysięcy złotych po dofinansowaniach. Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
2: Wszystko, czego potrzebuje Twój ogród na wiosnę, znajdziesz w Centrali Nasiennej w Bolesławcu. Ziemniaki, sadzeniaki w różnych odmianach, hurt i detal. Nasiona traw, warzyw i kwiatów, środki ochrony roślin, nawozy, rośliny doniczkowe, krzewy owocowe i ozdobne. Zapraszamy! Otwarte również w niedzielę. Centrala Nasienna Bolesławiec, ulica Zwycięstwa 23.
1: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. To będzie grane.

0: Jak mówią najnowsze statystyki, codziennie do sieci trafia około 2 milionów nowych utworów. Ponad połowa to twory sztucznej inteligencji, mniejsza część to wytwór człowieka. No i w takiej sytuacji naprawdę wiele można przeoczyć, chyba że jesteście słuchaczami muzycznego radia. No bo tutaj, jak zawsze na koniec tygodnia, mamy dla was naszykowane utwory, które mają zaledwie kilka dni, a już odnoszą globalne, krajowe sukcesy. No i zdecydowanie usłyszycie je nieraz podczas zbliżających się wakacji. Patryk Łasica, witam i zapraszam.
1: Muzyczne radio to będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

Kuba Karaś, Faustyna Maciejczuk i Bez Obaw. Bardzo ciekawa propozycja z naszego polskiego podwórka. No i czas ponownie rzucić uchem na międzynarodową scenę, a tutaj przywita nas bardzo ciekawe trio Armin van Buuren, RG, Marion Lex, Like a Child.

0: Radio.
1: Autopromocja.
2: Welcome back to the world of trance and progressive.
3: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
4: w nowym miejscu,
3: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
5: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
3: State of Trance.
2: State of Trance.
3: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
2: From the studio in Amsterdam, this is a State of Trance with Armin van Buuren.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Uniwersytet.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

0: DJ Licious, Milo i Forever Young. Minęła godzina 17.30. To będzie grane w muzycznym radiu. No i przywitajmy kolejne duo, które dla nas zagra i zdecydowanie doda wszystkim porządnej porcji energii. A będzie to Glockenbach, Sam Harper i Lost.
1: Muzyczne radio. To będzie grane.

0: Muzyczne radio. Wiosna. Nowe hity przyniosła.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

Eleniem, Dustin Lynch, David Guetta, no i Ty Living. Od razu słychać, że lato się zbliża, że wiosna trwa w najlepsze. No i na polskiej scenie takowe zwiastuny również się pojawiają, tak jak nareszcie pojawił się on, tegoroczny hymn męskiego grania orkiestry.

0: Ależ odważny numer, a to była Meghan Trainor w najnowszym wiosennym wydaniu Shimmer. Zostało nam mniej niż kwadrans do godziny 18. Patryk Łasica, dziękuję Wam za wspólnie spędzony majówkowy czas. Za moment przywita Was Maciej Wow, który zostanie z Wami do północy, serwując najlepsze brzmienia. Wy możecie zająć się grillem, no i przygotowaniami na poniedziałek. Udanej reszty dnia, nowego tygodnia, powodzenia dla maturzystów, no i do usłyszenia.
1: Muzyczne radio, to będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 18.
0: Czas na wiadomości.
3: Kolejny pijany kierowca z zakazem jazdy spowodował śmiertelny wypadek. Pożar lasu koło Częstochowy płonie 15 hektarów. Polska ma już swoje 4 wojskowe satelity na orbicie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny śmiertelny wypadek spowodowany przez pijanego kierowcę z sądowym zakazem jazdy. W gminie Węgorzewo 45-letni mężczyzna pędził, wyprzedzając kolumnę samochodów. Uderzył w drzewo. Zginął jego pasażer, 16-letni chłopak. Kierowca miał 1,5 promila alkoholu. Z wypadku wyszedł bez szwanku. Dla policji to czas wzmożonych działań. Akcja drogówki potrwa do poniedziałku. Na drogi wyjechały m.in. mundurowi w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach, wyposażonych w wideorejestratory, a także funkcjonariusze na motocyklach. W działaniach biorą udział policyjne grupy SPID.
4: Głównie prędkość. Wzmożone kontrole. Działamy na wszelkiego rodzaju drogach, czy też ekspresowych, czy autostradach, czy drogach powiatowych. Reagujemy na wszelkie nieprawidłowości związane z ruchem drogowym, ale głównie skupiamy się na prędkości.
3: Mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji. Mundurowi będą też sprawdzać stan trzeźwości kierujących, sposób przewożenia pasażerów w pojazdach i to, czy wszyscy podróżujący mają zapięte pasy. W Chutkach w powiecie częstochowskim strażacy gaszą pożar lasu. W akcji uczestniczy samolot Dromader Lasów Państwowych. Pali się 15 hektarów. Teren jest trudno dostępny. Nowe możliwości dla polskiej armii. Kolejny satelita już na orbicie. Trafił tam 4 satelita zbudowany przez firmę ICEYE. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
5: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
3: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń na orbicie. 2 miliony ludzi przyciągnął darmowy koncert Shakiry na Copacabanie. To już cykliczne wydarzenie w Rio de Janeiro. W ubiegłych latach na słynnej plaży śpiewała Madonna i Lady Gaga. Wydarzenie ma ożywić lokalną gospodarkę, bo to w Brazylii przerwa w sezonie turystycznym. Koncerty są darmowe, ale władze Rio liczą na to, że goście i tak wydadzą w mieście ponad 150 milionów dolarów.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
6: Kochamy muzykę.
0: Muzyczne Radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

To muzyczne radio jest 8 minut po 18 w niedzielę. Spokojnie, moi drodzy, to jeszcze nie koniec weekendu, jeszcze go troszeczkę pomęczymy. Za oknem słońce, ponad 20 stopni, więc no cóż, chcę się dorzucić do tego dobrą muzykę i dokładnie tak zrobimy. Do północy będzie lekko, zwiewnie, różnorodnie, chilloutowo, ambientowo, trensowo i tak dalej, a wszystko po to, żeby czasem nóżka zaczęła wam chodzić. Dorzucimy też kilka ciekawostek, żeby nie było nudno. Niech ta niedziela płynie sobie na luzie z muzycznym radiem. Maciej Wolk, witam i zagramy na przykład tak.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen. Dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
0: Po reklamie. DMC News.
2: Przedstawia Tom Dutz.
3: DMC News już w pełnej gotowości, podobnie jak Jeff Mills, który zaprasza na kosmiczną podróż. Jego nowy album już tuż. Poza tym powiemy wam również o kolejnym, jakże pięknym jubileuszu, który tym razem świętuje Hospital Records. Czas na szczegóły. DMC News. Witajcie i posłuchajcie.
0: DMC News.
3: Jeff Mills ponownie kieruje wzrok daleko poza ziemię. Legendarny twórca z Detroit zapowiedział nowy koncepcyjny album The Trip to Vega, który ukaże się 19 czerwca. Nowy projekt Millsa to pełnoprawna kosmiczna opowieść, rozpisana na dźwięki podróż przez wszechświat, osadzona w roku 2097. W tej wizji przyszłości Ziemia przestaje nadawać się do życia, a w obliczu nieodwracalnych zmian ludzkość rozpoczyna ewakuację w kierunku odległego układu gwiezdnego Vega. The Trip to Vega wpisuje się w wieloletnią fascynację Millsa kosmosem, czasem i narracją science fiction. Album rozwija się jak ścieżka dźwiękowa do międzygwiezdnej podróży. Hipnotyczne rytmy techno spotykają się tutaj z ambientowymi strukturami, niemal orkiestrowym podejściem do muzyki elektronicznej.
0: DMC News.
3: Tymczasem Hospital Records hucznie świętuje swoje 30-lecie i robi to dokładnie tak, jak przystało na jedną z najważniejszych wytwórni w historii muzyki elektronicznej. Huczne imprezy i line-up, który pokazuje pełne spektrum współczesnego drum and bassu. Założony w 1996 roku przez London Electro City, Tonego Colemana i Chrisa Gossa label przez wszystkie te lata nie tylko dokumentował, ale też aktywnie kształtował brzmienie sceny. To właśnie pod skrzydłami Hospital Records rozwijali się tacy artyści jak Necki czy też Metric, którzy dziś należą do czołówki globalnej sceny drum and bass. Choć Hospital Records przez lata kojarzony był głównie z tak zwanym liquid drum and bass, dziś jego brzmienie jest znacznie szersze. W katalogu coraz częściej pojawiają się produkcje z pogranicza rollerów, deep i atmospheric drum and bass, które pokazują ewolucję labela i jego otwartość na nowe muzyczne formy. Jubileusz Hospital Records to nie tylko świętowanie historii, ale też pokaz siły współczesnej sceny bass music. Label, który zaczynał jako niezależna brytyjska wytwórnia, dziś funkcjonuje jako globalny ekosystem obejmujący wydawnictwa, festiwale i cykl wydarzeń Hospitality. Jednym z punktów celebracji będzie wydarzenie, które odbędzie się 25 lipca w Bristol Amphitheatre. Na dwóch scenach pojawi się przekrój artystów związanych z labelowym ekosystemem Hospital. Wśród ogłoszonych nazwisk znaleźli się m.in. High Contrast DJ Merky, Fred V oraz klasyczna reprezentacja Hospital, London, Electricity, Newton i Makoto. Nie zabraknie też nowych twarzy i gości specjalnych, a całość ma stanowić pełen przekrój 30 lat historii labela od klasyki po nową falę. Głównym filarem celebracji będzie Hospital Block Party, który odbędzie się 1 sierpnia w Hackney Wick w Londynie. To 6 scen i ponad 60 artystów, w tym m.in. High Contrast, London Electricity, DJ Marky, Black Sun Empire, Pytus, Fred V, Matrix, Nution i wielu, wielu innych. Całość uzupełniają strefy chill, street food, lokalni wystawcy oraz typowy dla Hospital klimat, czyli wspólnota, energia i feel good rave culture. To tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę. DMC News. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
6: Muzyczne radio.

ale to płynie, no. Chciałbym powiedzieć, że już jest grana, no to, ale zobaczcie, kolejne remiksy udowadniają, że ten numer płynie, płynie. Tak jak muzyka, taka radiowa fala spokoju. Ambienty, chillouty na tą porę chyba. W najlepszym wydaniu. No to teraz sięgamy po nowy remix. Pamiętacie Heart of Glass Blondie? No to mamy wersję zremiksowaną przez New Disco, muzyczne radio.

Bardzo ładnie, bardzo zgrabnie podklejone Ice Ice Baby. To dla tych, którzy odczuwają dziś te pierwsze upały, jakoś takie nie za bardzo im to pasuje. A my sobie płyniemy, moi drodzy, spokojnie, bez pośpiechu, tak jak powinna wyglądać niedziela na 9 minut przed 19. Dreamer.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 19.
0: Czas na wiadomości.
2: Pożar lasu koło Częstochowy. Uruchomiono samolot gaśniczy. Nie ma sygnałów o opóźnieniu dostaw systemów Patriot, mówi MON. Wokaliści z niepełnosprawnościami wystąpią w półfinale festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Chutkach w powiecie częstochowskim strażacy gaszą pożar lasu. W akcji uczestniczy samolot Dromader Lasów Państwowych. Pali się około 15 hektarów. Teren jest trudno dostępny. Samolot lata wahadłowo ze znajdującego się 25 kilometrów od miejsca lotniska. Zrzuca wodę na najbardziej zagrożone odcinki. Nie mamy sygnałów, żeby były opóźnienia w dostawach baterii Patriot, powiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany przez dziennikarzy o dostawy do Polski. Dodał, że do opóźnień może dojść w przypadku innego sprzętu, ale nie na skalę, która powodowałaby drżenie. Minister obrony poinformował także, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w piątek dojdzie do podpisania umowy SAFE. Zostanie otwarta linia kredytowa na zakup sprzętu związanego m.in. z obroną przeciwdronową. Unijny program SAFE to nisko oprocentowane pożyczki, przede wszystkim na zakup sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie. Dawno w majówkę pogoda nie była dla nas tak łaskawa. Nad Bałtykiem było mnóstwo plażowiczów. Niektórzy przedłużają sobie wyjazd i zostają do jutra. Na plaży w Sopocie były tłumy dawno tutaj niewidziane.
3: No idealnie się wylosował, to jest pogoda jak marzenie.
4: No i każdy korzysta właśnie, czy maciuchy, czy nie, podciąga i wystawia się na słońce.
5: My mamy zawsze pogodę, o, może tak powiem.
6: Czyli jak państwo przyjadą, to pogoda gwarantowana.
5: Tak. Tylko z nami. A najbardziej z synem, bo on to jak zawsze jest, to wszędzie pogoda.
6: Ale mało kto się kąpie. Widzę, że pani też tak na razie
5: próbujemy. Stópki. Na razie próbujemy. Jaka temperatura? Jeszcze chwila i będzie ciepło.
2: Ale na jutro prognoza jest gorsza. Na północy Polski może i będzie trochę słońca i nadal ciepło, ale też deszcz i burze. Uważajmy dziś, wracając z majówki. Zablokowana jest ta dwójka w Łódzkiem w stronę Warszawy. 4 osoby zostały ranne w wypadku samochodów i motocykla. 32 wykonawców z niepełnosprawnościami zaprezentuje się w półfinale festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie. Całodzienne wydarzenie w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego zakończy recital Mietka Szcześniaka z zespołem. Organizatorem jest Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko. Półfinały 9 maja.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

Ależ to jest podróż, moi drodzy. Bez biletu, bez walizki, bez niczego, po prostu koncertowo. Armin van Buuren, Set Me Free. 7 po 19. Witamy!

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci!
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

wam, że wierzyć mi się nie chce, no. Podczas gdy no, w Irlandii klasycznie deszcz stuka o szyby i robi swój klimat, u nas, no proszę, no, jakoś tak nie bardzo nam to przechodzi na przez gardło. Po takim weekendzie, że gdzieś może padać, prawda? To karygodne w ogóle, jak? Długi majowy weekend i gdzieś pada, no. Pozdrowienka dla Irlandii, niech ten utwór zadziała jak szewczyk dla Tewka. Grzesiu, nie martw się, głowa do góry. Będzie dobrze.

0: Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.
1: Mister Worldwide with the beautiful, sexy, sophisticated Fifth Harmony.

0: With tarari and tarara.
1: Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Gotowi na majówkę?
3: Tak!
2: Hamak?
3: Jest!
2: Grill?
3: Jest!
2: Zdrabki i gry Lotto?
3: Są!
4: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: Tak, ktoś by pomyślał, że gorączka sobotniej nocy to tylko w sobotę. Absolutnie. W niedzielę jak najbardziej. Taką jak dzisiaj, 100% setki. Still the life, ale jak zrobione.

Nieważne, moi drodzy, czy niedziela, czy sobota, no ważne, żeby dobra muzyka była, uśmiech, no i piękna pogoda, taka jak mamy dzisiaj. Jeśli do tego dołożymy jeszcze, o, taką nową wersję, to jest, a zresztą posłuchajcie, co to jest.

0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 20.
0: Czas na wiadomości.
2: Po majówce warto się obejrzeć. Dużo zgłoszeń boreliozy. Rzecznik Praw Obywatelskich radzi zastanowić się nad zmianą konstytucji. Koniec sezonu narciarskiego w Tatrach. Wyciągi zamknięte. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski.

0: Po powrocie z majówki warto dokładnie się obejrzeć, czy aby nie mamy na sobie kleszcza. Wyraźnie wzrasta liczba przypadków zgłaszanej boreliozy. W ubiegłym roku zdiagnozowano blisko 50 tysięcy chorych, wielokrotnie więcej niż kilka lat wcześniej. Często jednak okazuje się, że dolegliwości to nie borelioza, mówi konsultant krajowy do spraw chorób zakaźnych profesor Miłosz Parczewski.
1: I problem jest taki, że ludzie się teraz leczą czatem GPT. A czat GPT uczy się tego, co ma w zasobach internetowych. I może często sugerować właśnie zakażenie boreliozą tam, gdzie go nie ma. 90% pacjentów, którzy się zgłaszają do poradni, zgłaszają się z powodów nieuzasadnionych.
0: W środowisku jest więcej kleszczy i należy zachować czujność, zwłaszcza teraz po majówkowym grillowaniu. Duży ceglany budynek gospodarczy zapadł się w leźnie w gminie Żukowo na Kaszubach. Było podejrzenie, że w środku są ludzie, dlatego na miejsce wysłano specjalistyczną grupę z dronem do przeczesania obiektu. Ostatecznie nic nikomu się nie stało. Sprawę przejął nadzór budowlany. Nadszedł moment, aby zastanowić się, co w konstytucji trzeba zmienić, ocenia rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek. Konstytucjonalista wskazuje, że obecna ustawa zasadnicza powstawała w innych realiach politycznych.
2: Konstytucja powstaje w określonym momencie, w określonych uwarunkowaniach społecznych, politycznych, również międzynarodowych i jest naturalne, że te uwarunkowania podlegają ewolucji, podlegają zmianom.
0: Jak dodaje, największym testem dla ustawy zasadniczej okazał się kryzys wokół sądownictwa.
2: Powinien, jak już się skończy, miejmy nadzieję jak najszybciej, on powinien skłonić do refleksji polityków po to, aby jednak doprecyzować pewne regulacje odnoszące się do władzy sądowniczej.
0: Prezydent Karol Nawrocki powołał dziś Radę Nowej Konstytucji. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Niedziela jest ostatnim dniem funkcjonowania kolei krzesełkowej w kotle gąsienicowym. Od jutra do 22 maja będzie nieczynna główna kolejka linowa z Kuźnic na Kasprowy Wierch.
3: To były wiadomości. Muzyczne radio.

To jest dobrze, no to jest muzycznym radiem. 13 minut po godzinie 20. Czas na kolejną opowiadankę, tą słoneczną, muzycznie doskonałą, morską, po jeziorach, rzekach, lasach, imprezach, eventach ciągnie się wszędzie Sunshine.

family, the love, the energy.

0: Festiwal Hitów.
1: Sumo chonum sur lebu, sur la rabas bezich tursun suruch.

No, są takie utwory, które nie pytają o pozwolenie, po prostu wjeżdżają do głowy. I co, zrobią w głowie imprezę dokładnie z takich numerów. Ale że na pewno starsz.

0: Reklama.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Gotowi na majówkę?
3: Tak!
2: Hamak?
3: Jest!
2: Grill?
3: Jest!
2: Zdrapki i gry Lotto?
3: Są!
4: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Festiwal hitów.
5: Z maską w tle. Borys Brejcha.

delikatnie nabieramy wysokości do programu Gramy jak w transie, już za 45 minut w Muzycznym Radiu. Gorąco namawiam, zapraszam, posłuchajcie, zostańcie z nami. Podróż bez biletu, ale z gwarancją dobrego klimatu, dobrej jakości. Tak gra Muzyczne Radio.

A są takie utwory, które nie potrzebują przedstawiania, prawda? To wystarczy pierwsze bida, i tak wszyscy wiedzą, o co chodzi, że to Eiffel 65, legendarny niebieski hit. No cóż, muzyczne radio, 22 minuty do 10, Offenissimo.

Lubisz mocne wibracje? Klasyki? Mocne brzmienia? Słuchaj, gramy jak w transie. Usłyszysz to, czym żyje trensowy świat.

Frank and Jones, Revilet. Muzyczne radio. Kwadrans, nie jeszcze, nie kwadrans, 11 minut po 23. Podglądamy, co nas czeka w tym tygodniu nadchodzącym i powiem wam tak, jutro burza, pojutrze, ale ciepło. 25-26 stopni, nocą 10 i tak naprawdę to deszczowo do końca tygodnia z lekkimi przejaśnieniami w okolicach. Środek.

Stop. Look into my eyes. Hold my hand. Dance with me.